mixtures, bridge, colors.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże mój, otwierając oczy i rozpoczynając ten dzień Pański, wyznaję, że Ty możesz rozświetlić moją ciemność. Twoja wola jest dla mnie drogą i szansą, abym stawał się lepszym niż jestem. Ileż potrzeba mądrości, aby to zrozumieć, przyjąć i umieć wypełnić. Proszę o taką mądrość, która pozwoli mi wybierać Twoją drogę i kroczyć nią wiernie w prozie codzienności.

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Często nam współczesnym, kiedy słyszymy o krzyżu, cierpieniu, blisko nam do postawy Piotra z dzisiejszej Ewangelii. Ten, do którego Jezus powiedział: Ty jesteś skała, dziś kruszeje, kiedy słyszy o cierpieniu swego mistrza. Panie, niech Cię Bóg broni. Z takim przejęciem reaguje ten, który myśli bardziej po ludzku niż po Bożemu. I długo jeszcze Piotr będzie nie rozumiał logiki krzyża, logiki poświęcenia, zaparcia się samego siebie. Dopiero otumiony pianiem koguta stanie oko w oko z prawdziwą miłością, która cały czas przy nim była, i zrozumie, że kto chce Jezusa bez krzyża, to znajdzie krzyż, ale bez Jezusa. A taki krzyż nie ma sensu, taki krzyż tylko przygniata. Krzyż w dobie wyścigu na szczyty osobistego sukcesu staje się dziś niewygodny. Wielu traktuje go jak rekwizyt nie z tej epoki, ale on jest. I co byśmy nie pomyśleli, i co byśmy nie zrobili, on rzeźbi nasze życie. Jeśli tak jak Jeremiasz zdaliśmy się uwieść Chrystusowi, to bądźmy Mu wierni. Nie bawmy się w chrześcijan tylko w niedzielę i obowiązkowe święta. Kościół nie jest wspólnotą mięczaków, ale wyznawców. Tych, do których sam święty Paweł mówi, aby dali swoje ciała na ofiarę, to znaczy, aby dali się Panu Bogu przemieniać.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
2: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
3: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Zaczynamy folkową listę przebojów. Przy mikrofonie Andrzej Zarych. Gramy, mamy dzisiaj ostatnią niedzielę wakacji. Przedostatni dzień sierpnia, więc gramy wakacyjnie jeszcze. Tydzień temu zaczęliśmy prezentację takiego albumu czteropłytowego, który prezentuje wykonawców uczestniczących w takim festiwalu Tydzień Kultury Beskidzkiej z edycji w 2025 roku. Dzisiaj zagramy wykonawców z kolejnych dwóch płyt tegoż festiwalu, to też 2025 rok. No i myślę, że będzie to ciekawa podróż muzyczna po Karpatach, bo to cały czas podróż po górach i terenach tuż pod górami położonych. Zaczynamy program od muzyki zespołu Zbyrcok z Juszczyna. Potem swoje umiejętności zaprezentuje Anna Foja z Sopotni Małej. Później kapela zespołu Janczowioki z Janczowej. I po nich Czesław Majewski z Mestkowa.

0: mię. Ja ciekłochum, ja ciekłochum, widzi Bóg na niebie, jak te kłosy pragną rosy, tak ja pragną ciebie. Jak te kłosy pragną rosy, tak ja pragną ciebie. Ty mnie kłochos, ty mnie kłochos, a ja kłochum ciebie, a ja kłochum ciebie. Choćby mój kłój nogi łomął, ja nie zdradzę ciebie. Choćby mój kłój nogi łomął, ja nie zdradzę ciebie. Jeszcze Jasiu nie dojechał na rozstajne drogi, na rozstajne drogi. A już Jasiu kark se skrączył, a kłoni ceg nogi. A już Jasiu kark se skrączył, a kłoni ceg nogi. Kark se skrączył, a kłoni ceg nogi. A kłoni ceg nogi. Pamiętaj se, moja luba, że to dla przestrogi. Pamiętaj se, moja luba, że to dla przestrogi. Dla przestrogi, na łopamiętanie, żebyś chłopców nie kłochała w tą wojskową stonie. Żebyś chłopców nie kłochała w tą wojskową stonie.
1: No jak widać, i kapele, i wokaliści solo, i wokaliści z muzyką się prezentują. Kapitalne męskie głosy, kapitalne żeńskie głosy. Na Tydzień Kultury Beskidzkiej to naprawdę festiwal, który łączy wykonawców z bardzo wielu miejsc i z ogromnymi umiejętnościami. Teraz posłuchamy kapeli Gajduszek z Podegrodzia. Później będzie żeńska grupa śpiewacza Babiogórzanki z Makowa Podhalańskiego. Następnie rodzinna kapela Kościelnioki z Olszówki. No nie są nawet w zestawieniu do głosowania, pamiętam. No ale zestawienie do głosowania to będzie dopiero od września. A po Kościelniokach męska grupa śpiewacza zespołu Mszalniczanie.

Przed nami teraz będzie kapela Przyszowianie z Przyszowej w krótkim utworze. Po nich żeńska grupa śpiewacza Dolina. Taka grupa jest w Krępachach. Potem kapela Słopnicki Zbyrcok ze Słopnic. Później swoje umiejętności zaprezentuje Maciej Łukaszczyk-Capowski z Zakopanego. No i po nim Samuel Guzik z Juszczyna też pokaże się nam z jak najlepszej strony.

Przed nami ostatnia część dzisiejszej folkowej listy przebojów i tak kolejno posłuchamy. Najpierw muzyka zespołu imienia Klimka Machledy z Zakopanego. Po nich żeńska grupa śpiewacza zespołu Skalni, to Kraków. Później Władysława Goluch z Mutnego, a później jeszcze raz Skalni, tylko że to będzie muzyka zespołu Skalni i zdecydowanie nie żeńskie głosy, ale męskie. No i na koniec męska grupa śpiewacza zespołu regionalnego Romanka z Sopotni Małej. Ja na tym dzisiaj kończę, żegnam się z Państwem, do usłyszenia, no i w przyszłym tygodniu wrześniowo będziemy powoli wracać do zestawienia, do głosowania. Do usłyszenia wszystkim, dobrej niedzieli i dobrego tygodnia życzy Andrzej Zarych.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Marta Jodłowska, zapraszam. Niedziela będzie ostatnim dniem odpustu ku czci Matki Bożej Pocieszenia u jezuitów w Nowym Sączu. W parafii pod wezwaniem Ducha Świętego pielgrzymi od kilkudziesięciu pokoleń wypraszają m.in. łaskę uzdrowienia czy nawróceń. Ojciec Wojciech Łokieć sam przeżył tu uzdrowienie właśnie dzięki długoletniej modlitwie. Jak mówi, takich świadectw jest bardzo dużo.
3: Sprawując tutaj posługę tym sanktuarium, spotkałem się z sytuacjami, w których ludzie przychodzili, lekarze wydawali wyrok. Po wypadku ciężkim godziny czy dni są policzone tego człowieka. Odprawialiśmy mszę świętą, ludzie przychodzili, proszę księdza, on wrócił do żywych i zdrowych. Ale to nie jedyny przypadek, o którym ja wiem, bo wiele innych rzeczy cudownych dokonało się. No potrzeba tylko żywej wiary, wytrwałej modlitwy. Zgodnie ze słowem Pana Jezusa, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam.
2: W niedzielę, w ostatnim dniu odpustu jezuitów, uroczystą sumę o godzinie 12 odprawi prowincjał prowincji południowej Towarzystwa Jezusowego, ksiądz Mateusz Janyga. Pół godziny wcześniej będzie różaniec w intencji ojczyzny. W Czermnej w niedzielę odbędą się główne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Sumie odpustowej o godzinie 11 przewodniczyć będzie biskup Stanisław Salaterski. Jak mówi proboszcz parafii ksiądz Stanisław Madeja, tegoroczny odpust połączony jest z dwiema ważnymi dla lokalnej wspólnoty rocznicami.
4: Ten rok jest wyjątkowy. Przeżywamy 25. rocznicę konsekracji sanktuarium, jak również 15. rocznicę tego wielkiego wydarzenia, na którą od wieków czekali mieszkańcy Czermnej i okolic, koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Złote korony na skroniach Matki Bożej zajaśniały 15 lat temu. To była uroczystość wyjątkowa. Było wielu biskupów, kapłanów, no i rzesze wiernych. Z roku na rok coraz więcej przybywa pielgrzymów, składają prośby, podziękowania, ofiarowane są msze święte.
2: Jak dodaje ksiądz Madeja, w pobliżu dzisiejszego sanktuarium stoi wiekowy drewniany kościółek, w którym przed laty zrodził się kult Matki Bożej Czermneńskiej. Tegoroczny odpust odbywa się pod hasłem Uczniowie misjonarze w Szkole Maryi. W niedzielę odbędą się też dni parafii świętej Anny w Żegiestowie. Uroczystości rozpoczną się o 14.30 poświęceniem polichromii w kościele parafialnym, a także koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie będą atrakcje na boisku szkoły podstawowej w Żegiestowie. Wystąpią żegiestowska bukowina, kapela folkowa Muszyniacy, a także artyści ze Słowacji. W programie jest też zabawa z DJ-em, animacje i inne atrakcje dla dzieci. Nie zabraknie również kuchni regionalnej. To kolejna okazja, by wspólnie z Radiem RDN wyruszyć do Medjugorje. Tym razem pielgrzymka odbędzie się w szczególnym czasie, w październiku, miesiącu poświęconym modlitwie różańcowej. Będzie to czas modlitwy, wyciszenia i odkrywania miejsc, do których od lat przybywają pielgrzymi z całego świata. A w programie znalazły się m.in. Medjugorje, Podbrdo, Góra Objawień, a także wpisany na listę UNESCO Mostar. Opiekun duchowy pielgrzymki, ksiądz Marcin Gryzło, podkreśla, że październikowy wyjazd będzie szczególną okazją do rozpoczęcia miesiąca różańcowego w bliskości Maryi.
5: Bardzo się cieszę, że po raz czwarty w tym roku będziemy mieć możliwość pielgrzymować do tego niezwykłego, pełnego pokoju miejsca, jakim na mapie pielgrzymek zajmuje Medjugorje. Wyruszamy w październiku, czyli w miesiącu, w którym Kościół szczególnie zwraca się do Boga przez wstawiennictwo Maryi w modlitwie różańcowej. Ta modlitwa, różaniec, zajmuje wyjątkowe miejsce w objawieniach maryjnych, również w medjugorskich przesłaniach. Modlitwa, która może wyprosić wiele łask i proszę mi wierzyć, że do tej pory, pielgrzymując z tymi, którzy wyruszyli z naszym radiem do Medjugorje, nie spotkałem się z opinią, że nie było warto pielgrzymować, być w tym szczególnym miejscu.
2: Jednym z najważniejszych punktów będzie wejście na Podbrdo, Górę Objawień, gdzie rozpoczęły się wydarzenia związane z objawieniami Matki Bożej. Pielgrzymi odwiedzą też sanktuarium świętego Jakuba, a w programie znalazł się też czas na wypoczynek na Rivierze Makarskiej, plażowanie i spotkanie z lokalnymi gospodarzami, połączone z degustacją regionalnych produktów. Autokarowa pielgrzymka odbędzie się od 3 do 10 października. Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać u opiekuna duchowego pielgrzymki, księdza Marcina Gryzły, pod numerem telefonu 691 147 893.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
2: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
4: Na wieki wieków. Amen.
3: Według Ewangelii nie można iść za Jezusem, jeśli człowiek nie zaprze się samego siebie. Dziś o tym będziemy słyszeć. Z punktu widzenia psychologicznego wydaje się to jakieś nierozsądne w ogóle.
4: No tak, bo liczy się moje ja, tak? Ja jestem najważniejszy i mój dobrostan.
3: To, co mam, to ja, więcej nie mam.
4: A jednak to, co mam, to wcale nie jest tylko ja. Bo ja nie mam siebie sam z siebie. Ja nie powstałem sam z siebie. Ja mam swojego Stwórcę, mam swoją przyczynę. Mam tego, który podzielił się ze mną istnieniem.
3: Mam?
4: No zdecydowanie, jako ludzie wierzący, przyjmujemy to jako fundament naszego istnienia i naszej drogi życiowej. A skoro tak, to nie należy sam do siebie. W związku z powyższym jest nade mną ktoś, kto jest większy niż ja, kto mnie przekracza w stopniu niewyobrażalnym i kto zupełnie z innej perspektywy patrzy na moje istnienie. I warto się na niego otworzyć.
3: Ja po tym świecie ładnych parę lat chodzę, ale powiem sobie szczerze, ja wciąż sobie to pytanie zadaję i ja nie mam wcale na to prostej w ogóle odpowiedzi, czasem nie mam. Jak to jest zaprzeć się samego siebie, żeby być sobą? Trudne to jest i dzisiaj o tym będziemy...
4: Spróbujmy.
3: O tym zapieraniu się i byciu sobą rozmawiać. A zaczynamy od czytania z księgi proroka Jeremiasza, rozdział 20, wersy od 7 do 9.
5: Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruina. Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie: nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.

0: Wiele w tych audycjach i w ogóle wiele się mówi o tym, że Bóg daje wolność. Ale jak ja słyszę te słowa, to się zaczynam zastanawiać. I powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię, mówi prorok. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.
1: No czym jest ten ogień? To jest pytanie, które trzeba sobie odpowiedzieć, żeby zrozumieć, o co chodzi w tym słowie. Pan to fajnie powiedział, czytając to słowo tutaj, zaczynając je. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. No tu chodzi o miłość. I Jeremiasz naprawdę kochał Pana Boga. Kochał, bo go poznał, bo zobaczył miłość Pana Boga do całego tego, nie tylko do siebie samego, ale do całego Izraela, tego ludu wybranego, umiłowanego, uratowanego, przeprowadzonego przez różnego rodzaju doświadczenia, trudy, walki Boga, który walczy o tego Izraela i widzi, ta miłość Izraela jest jest malusieńka, tak? Izrael nie potrafi odpowiadać miłością. A niejako Jeremiasz trochę w zastępie być może tego Izraela naprawdę kocha Boga i naprawdę zależy mu na tym, żeby ta miłość Boga była kochana. I doświadczając trudu tej pałej posługi, ma takie zwyczajne ludzkie pokusy, żeby sobie dać z tym spokój. To jest, no tak, czy miłość jest łatwa, prosta i przyjemna? My chcielibyśmy miłość traktować jako coś, co będzie mi sprawiało przyjemność. Tak? I takie dzisiejsze przedefiniowanie miłości, to żeby było fajnie, żeby mi było fajnie.
0: No ale jak nie jest, to też trochę jest bez sensu.
1: Myślę, że w miłości jest jedno i drugie, tak? Ale jest ta troska o drugiego człowieka, jest cierpienie. W miłości jest bardzo dużo cierpienia. Miłości matki, która widzi, prawda, chorujące swoje dziecko, czy zagubione dziecko, czy małżonków, którzy nawzajem widzą, że chorują, że cierpią, że się nie udaje, że w pracy jest źle i żona się o to troszczy. To jest miłość, ale w niej jest dużo, dużo, dużo, dużo trudu. Ale oczywiście są i takie chwile piękne. Więc to się wszystko ze sobą łączy. Natomiast Jeremiasz miał takie, widać, doświadczenie, że właśnie na tym etapie, kiedy tych dobrych momentów było mało.
0: No, to jest trochę tak, że on jest symbolicznie, wszyscy mają w kółka, on kwadrat, tak? Czyli świat mówi jakąś narracją, jakimś tonem, a on przez tą miłość Bożą, którą w sobie ma dokładnie przeciwny wektor. I ta miłość wskazuje go, żeby on po prostu szedł i rozwalał. I on przeżywa potężne rozdarcie, ale my w naszym życiu też możemy przeżywać takie rozdarcie. Pan Bóg i miłość jedno. Na przykład życie sobie poukładałem według jakichś zasad, a potem Bóg mnie dotyka, nawracam się i widzę, że to całe życie trzeba by po prostu młotem rozwalić, na nowo stawiać. Panie, co ja mam z tym zrobić? Można wpaść w panikę co najmniej.
1: Tak, no właśnie, to prawda. A nawet jeżeli nie w panikę, to przynajmniej czuję się bardzo niezadowolony z tego, że Pan Bóg ode mnie oczekuje rzeczy zupełnie innych. Nawet

0: Owszem, masz jakiś pomysł, żeby zaplanować tak, żeby Pan Bóg może zacząć układać życie według Pana Boga, ale ty masz dopiero w planach. Ale na tu i teraz ty nie żyjesz z Panem Bogiem. Pan Bóg ci mówi, nawróć się. Zaproś mnie do swojego życia, otwórz na mnie. No jeżeli jest niezadowolenie, rozczarowanie, bo ja chcę, bo ja mam, prawda, oczekiwania, bo inni mnie proszą, żebym był, jak tutaj można dziecku odmawiać.
1: Świat patrzy.
0: Tak, no właśnie. I to jest to. I to jest to zderzenie. Prawda? To jest właśnie takie w tej naszej codzienności zderzenie, że ja nagle odkrywam, że droga, którą sobie wybrałem, poukładałem, która jest taka nawet według świata całkiem normalna i zwyczajna, przecież kochamy się, jesteśmy razem, że to nijak nie przystaje do tego, czego uczy Pan Bóg, czego, co przekazuje Kościół i no jest bunt, jest opór. Jeremiasz tego bardzo mocno oporu doświadczał.
1: To ciekawe, bo z jednej strony można starać się dopasować Boga do świata i jego obraz do tego, jaki jest dookoła świat, a z drugiej strony można, jeżeli jest to autentyczne spotkanie z Bogiem, można, trzeba dopasowywać świat do Boga.
0: A przede wszystkim siebie. Mhm. Świat jak świat, no nie, no my nie mamy wpływu na to, jak świat funkcjonuje, my mamy wpływ na to, jak my funkcjonujemy. Tu chodzi o to, żebyśmy nasze drogi połączyli, czy wpisali w drogi Pana Boga. Nasz sposób myślenia wpisali w sposób myślenia Pana Boga. Żebyśmy podporządkowali swoje życie Jego woli, Jego miłości, Jego planowi. Żebyśmy Jemu dali pierwszeństwo i Jego wolę postawili na pierwszym miejscu, poddając swoją własną wolę.
1: A czy to jest dobre? Przepraszam, że wchodzę w słowo. Jak ksiądz właśnie o tym teraz mówi, to są takie słowa. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Czy to jest dobra modlitwa? Boże, ujarzmij mnie?
0: Jak
1: po prostu mam jakiś, jak mi to wszystko trzeszczy, ja coś chcę z tym zrobić, ale kompletnie nie wiem, jak mam zrobić.
0: Tak, nie wiem, czy to słowo ujarzmi, ono będzie dla nas dzisiaj rozrozumiałe, ale jeżeli je będziemy dobrze rozumieli, to tak, pociągnij mnie, Panie, możemy też mówić, tak? Pociągnij mnie, Panie, więzami miłości, pociągnij mnie ku sobie, przyciągnij mnie do siebie.
1: A jak mi nie wychodzi, to mogę powiedzieć, ja nie umiem, ty zrób?
0: Ależ zdecydowanie tak. To jest coś, co jest doświadczeniem każdego człowieka, który próbuje sam siebie zbawić, sam siebie przemienić, sam siebie nawrócić, sam się uwolnić od jakiegoś grzechu czy jakiegoś nałogu, że ja nie potrafię.
1: Absolutnie.
0: Tak, dokładnie. I Pan Bóg pierwszy wie, że ja nie potrafię, dlatego Pan Bóg mówi, pozwól mi, pozwól mi. Bardzo często my na końcu dochodzimy do tego, Panie Boże, to Ty zrób, to
1: czyli,
0: Ty mi pomóż.
1: Czyli się mogę modlić, pozwalam Ci, pozwalam
0: tak,
1: Tobie.
0: Pozwalam Tobie. Mhm.
1: Na przykład teraz tak mogę powiedzieć.
0: Tak, dokładnie. Mam z tym problem, pozwalam Tobie, żebyś mnie zmienił. Chcę tego. I to jest moja wola. Ja poddaję swoją wolę Panu Bogu i mówię, bo Pan Bóg, dokładnie, my często myślimy o Panu Bogu, zresztą ten świat nam przedstawia obraz Pana Boga jako taką karykaturę kogoś, kto chce nas zniewolić, ograniczyć, coś nam pozabierać.
1: Jakieś przykazania nam daje.
0: Tak,
1: i one
0: są tak opresyjne, one mają tak bardzo, ograniczają moją wolność, moją swobodę działania, że to jest po prostu wręcz odrażające, że można w ten sposób żyć. Ale to jest tylko i wyłącznie w propagandzie takiej złego ducha, który pokazuje nam tylko i wyłącznie to, co najbardziej zewnętrzne i to takie totalnie powierzchowne. W istocie te przykazania Boże, one pokazują mi moją własną bezradność wobec rozmaitych przestrzeni mojego życia i jak ja do tego dojdę, to mówię, Panie Boże, rzeczywiście ja potrzebuję Ciebie, żebyś to Ty w moim życiu zadziałał i Ty mnie uzdolnił do tego, żebym umiał być wolny, żebym był szczęśliwy. I Pan Bóg naprawdę czeka, on jest, do bólu daje mi wolność, do bólu, do tego stopnia, że dopóki ja mu nie powiem, Panie Boże, pozwalam Ci, zrób, to Pan Bóg będzie czekał na to moje pozwalam, aż ja czasami zaryję twarzą w ziemię bardzo boleśnie. Kiedy będę cały czas pozwalał, ja sam, Panie Boże, się nie mieszaj do mojego życia. No Pan Bóg naprawdę, naprawdę szanuje moją wolność.
1: Czyli mieszaj się.
0: Tak, czyli mówmy Panu Bogu, Panie Boże, wmieszaj się, dlatego że On, kiedy się On wmiesza w moje życie, to taki sposób, żeby moją wolność podkreślić i docenić, a nie mi ją zabrać.
1: Wmieszał się w życie świętego Pawła dość radykalnie. Za chwilę przeczytamy fragment jego listu do Rzymian.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 12, wersy od 1 do 2.
1: Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.
0: Na początku zadawaliśmy sobie pytanie, co to znaczy zaprzeć samego siebie. To dość mocno brzmi, ale tutaj ta moc się znacznie zwiększa, bo Paweł mówi, proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, jeszcze przez miłosierdzie, żeby było lepiej, abyście dali ciała swoje, ciało to ja wiem, co to jest, żebyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Ciała mamy dać? Wiara się wydaje przestrzenią ducha, rozmyślań, modlitwy, a co z tym ciałem? Po co te ciała?
2: Ciało to my. No. Ciało to my. My się wyrażamy przez ciało, żyjemy przez ciało, działamy przez ciało. Uczynki dokonujemy w ciele, dobre lub złe. Ciało jest sposobem naszego funkcjonowania, przeżywania naszego życia, czyli podporządkować swoje życie Panu Bogu. Właśnie, żeby moje życie w moim ciele przeżywał, żebym je w ten sposób, żebym realizował przykazanie miłości w praktyce. Najbardziej ogólnie mówiąc. Tak? Czyli żebym wypełniał w moim ciele, w moim życiu wypełniał wolę Pana Boga. Dlatego wiara, nie można tylko mówić, że to się ogranicza tylko i wyłącznie do mojego ducha, dlatego że ja istnieję jako wspólnota, znaczy jedność duchowo-cielesna, tak? Duchowo-cielesna, jedność. I całe moje życie, także to życie wiary, wyraża się w moim sposobie funkcjonowania w ciele, w moich relacjach z ludźmi, w moich relacjach ze sobą samym, w moich obowiązkach, które wypełniam, zadaniach, które podejmuję drogą, w drodze, którą kroczę. I teraz Paweł mówi, abyśmy to dali Panu Bogu. Pan Bóg nam tego nie odbiera. Mówi, dajcie to Panu Bogu, oddajcie to, poddajcie to Jego miłości, Jego, dajcie Mu to do dyspozycji, żeby On mógł się posługiwać, żeby mógł się posługiwać wami. I zaprasza nas do takiego aktu wolności, żeby to było możliwie żywe, możliwie święte. Tak? Czyli taki akt mojego serca, mojego życia, w którym ja mówię, Panie Boże, przychodzę do Ciebie takim, jakim jestem. Panie Boże, przychodzę do Ciebie takim, jakim jestem, takim, jakim potrafię być. Przychodzę do Ciebie prawdziwy, przychodzę do Ciebie znowu z prawdą mojego życia. Czyli nie tylko i wyłącznie z wszystkimi chwalebnymi tajemnicami mojego życia, tylko każdymi innymi, w tym także i bolesnymi. Tymi, co jest ciemnością w moim życiu, co jest bezradnością, co jest grzechem. To wszystko mam dać na ofiarę. Nie tylko to, jak ja, Panie Boże, chcę wspaniale Tobie służyć i jak chcę wypełniać Twoją wolę i jak ja chcę być piękny i podobny do Ciebie. Owszem, wyposażyłeś mnie, obdarowałeś mnie, rozmaite charyzmaty sobie odkrywam jako działanie Ducha Świętego w moim życiu. Ale też i doświadczam tego, że jest we mnie wiele ciemności, bezradności, grzechu, słabości, które też chcę Ci oddać na ofiarę żywą, świętą i miłą Tobie, bo Ty chcesz mnie przemienić, bo Ty chcesz mnie udoskonalić, bo chcesz, żebym był do Ciebie podobny.
0: Co to jest rozumna służba Boża?
2: Rozumna, czyli świadoma. Chcę świadomie służyć Panu Bogu moim życiem. I kieruję się w moim życiu rozumem. To są te dwie władze, które mam, które czynią mnie bytem osobowym. Czyli mam rozum i mam wolną wolę.
0: To ciekawe, bo tu jest napisane, nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Czyli mamy się przemieniać przez odnawianie umysłu. Nie przez kontemplację?
2: Nie tam kontemplacja od razu. No to kontemplacja jest, owszem, pięknym sposobem modlitwy i darem Pana Boga, jest wzniesieniem się na wyżyny relacji z Nim. Natomiast odnawianie umysłu to jest pokazanie nam, że nawrócenie jest czynnością intelektualną.
0: Czyli poukładanie sobie różnych rzeczy.
2: Sobie, czy raczej pozwolenie Panu Bogu na to, żeby On poukładał różne rzeczy w moim życiu. Ja rozpoznaję w moim umyśle, że jest cały szereg przestrzeni, które wcale nie są Panu Bogu podporządkowane, że ja do tej pory w moim życiu błądziłem, że są rzeczy, które doświadczam upadków, doświadczam ciemności, rozpoznaję rozumem też i to, że Pan Bóg przyszedł do mnie, objawił się mi jako ten, który jest Zbawicielem, który dał mi Ducha Świętego, aby On mnie prowadził. W związku z powyższym ja, używając swojego rozumu, oświeconego światłem Ducha Świętego, podejmuję decyzję, że chcę od tej pory iść za Panem Bogiem i chcę Jego słuchać. Chcę słuchać Jego nauki, Jego Ewangelii, kształcić się. Chcę być Jego uczniem, wchodzić w tą relację coraz bardziej, po to, żeby to On moim życiem kierował tak, jak będzie to dla mnie najlepsze. Czyli mówię, nawracam się, Panie Boże, to znaczy przyjmuję Twoją łaskę i chcę z nią współpracować. Właśnie, abyście umieli rozpoznać, po co? No po co? Abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.
0: I ciekawe są te trzy słowa, bo jeżeli coś jest dobre, to znaczy od razu, że jest Bogu miłe i że jest doskonałe. Doskonałe jest, bo jest w Bogu.
2: Tak. To oczywiście pewnie można byłoby na czynniki pierwsze rozbierać i mi się to w jakiejś konferencji zdarza rozbierać. To jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Temu trzeba byłoby więcej czasu poświęcić, dużo więcej czasu. Ale Panu Bogu miłe jest to, żebyśmy my się potrafili czasami uprzeć przy tym, co jest słuszne. Czyli w takiej drodze nawracania się, w takim wytrwaniu w dobrym postanowieniu, zaangażowaniu się, żeby to nie było tylko tak, że będę czekał na to, że spłynie coś na mnie i jakoś tam siłą rozpędu to wszystko pójdzie. Nie. O pewne rzeczy trzeba w naszym życiu zawalczyć. I to, że ja o coś chcę zawalczyć, że zmagam się troszeczkę ze sobą, że upieram się przy tym, żeby być blisko Pana Boga, to jest Panu Bogu miłe. To jest Panu Bogu miłe, że ja się angażuję, nie? W relacje z Nim. Rzeczywiście, nie czekam na to, że tylko On będzie działał, ale ja też chcę się zaangażować, też chcę się postarać, też chcę zadbać o to, żeby w moim sercu było jak najwięcej miejsca dla Niego. Czyli na przykład spowiadam się, pomimo że ciągle z tych samych grzechów i często upadam, to jednak wracam do tej spowiedzi. Zawalczę o modlitwę, o lektura Słowa Bożego, tak? O jakąś medytację nad Ewangelią niedzielną, na przykład, czy z dnia powszedniego, żeby chociaż to jedno zdanie, drugie, poświęcić Jemu czas, żeby je zrozumieć. Nie trafia to od razu do mnie, może powiem, nic nie rozumiem w tym momencie, ale mimo wszystko się uprę i wytrwam. Diabeł mnie kusi, żeby skrócić moją modlitwę, to ja pójdę trochę śladem Ignacego z Loyoli, postąpię wręcz przeciwnie i nie tylko, że jej nie skrócę, ale może ją jeszcze o 2-3 minuty wydłużę, żeby pójść naprzeciw, prawda, na przekór pokusie złego ducha, a opowiedzieć się jeszcze bardziej po stronie Jezusa, czyli takie moje zaangażowanie. Bóg się bardzo mocno angażuje w relacje ze mną i chce, żebym ja się też zaangażował w relacje z Nim.
0: Może po prostu jestem zmęczony i powinienem iść spać.
2: A może te 2-3 minuty jednak zbawią mnie.
0: Bo mówimy o zapieraniu się.
2: Tak, tak? Zapieramy się siebie.
0: I ciało mówi mi coś. Ono cały czas coś mówi. Być może jest najczęstszym źródłem komunikatów, jeśli umiem je czytać. Moje myśli też coś mówią. Uczucia coś mówią, ciało coś mówi. I ja mogę postąpić wbrew niemu. To jest dobre? W takim przypadku?
2: Tak, ale musi to też być rozumne. Pamiętajmy o tym,
0: to
2: bo być
0: napisane,
2: może moje
0: no?
2: ciało mi mówi wyraźnie, że mój styl życia w ogóle w dłuższej perspektywie czasu jest fatalny, że ja nie mam czasu na odpoczynek, że śpię po kilka godzin na dobę, a powinienem spać przynajmniej te 7-8, prawda? I to znaczy, że moje ciało mi mówi i tu wcale upieranie się przy tym, żeby to ja teraz dalej będę 2 godziny spał po to, żeby jeszcze ciało dowalić grzesznemu, prawda? To nie jest zdrowy sposób, to nie jest rozumne. Nie, wręcz przeciwnie. Nie. Ciało mi mówi różne rzeczy. Jeżeli ja to ciało traktuję z szacunkiem i w ciele swoim żyję w sposób właściwy, szanując swoje człowieczeństwo, jego potrzeby, żeby ono się też, moje ciało mogło być zdrowe, mocne, no to i wtedy moja relacja z Panem Bogiem będzie też mogła się spokojnie rozwijać coraz bardziej.
0: Za chwilę posłuchamy fragmentu Ewangelii według świętego Mateusza.

Panie, nasz Boże. Jakże przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę. Na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twoich palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich. Chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. Owce i bydło wszelakie, a nadto i polne zwierzęta, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko co szlaki mórz przemierza. O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 16, werset 21 do 27.
1: Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.
0: Twarda mowa, bo Jezus poszedł na krzyż i po ludzku zginął okrutną śmiercią. Śmiercią najgorszego niewolnika. Bo tak było. A tu jest napisane: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, a w tym czasie krzyż był znakiem hańby, upokorzenia, odrażającym. Nie był robiony ze złota i z bursztynu. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Uff. Aż mi ciarki przechodzą. Jak widzę Jezusa biczowanego, któremu wkładają na głowę koronę cierniową.
2: To prawda. To była droga Jezusa. Każdy z nas ma swoją własną drogę do świętości.
0: Więc w czym go naśladować?
2: Myślę, że w konsekwencji. W konsekwentnym wypełnieniu w moim życiu woli Ojca. Planu Pana Boga, w konsekwentnym zrealizowaniu swojego życia chrześcijańskiego, swojego bycia uczniem Jezusem, czyli w konsekwentnym wsłuchiwaniu się w to, czego Jezus mnie uczy i do czego mnie zaprasza. My nie wiemy dzisiaj, do czego nas zaprasza. My nie musimy być wszyscy ksiądz Popiełuszko, Maksymilian Maria Kolbe, czy sam Pan Jezus, prawda?
0: Możemy być tylko sobą.
2: Tak.
0: To dużo i mało.
2: To jest wszystko. To jest wszystko, ponieważ każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga i w każdym z nas jest niesamowity potencjał, żebyśmy stali się podobni, dojrzeli do tego podobieństwa, żebyśmy stali się podobni do Jezusa. Tak? No to jest ta świętość. Czyli żebyśmy przy pomocy łaski Bożej wypracowali ten ideał człowieczeństwa, którego obraz mamy w Jezusie Chrystusie, a który Pan Bóg zamierzył w stosunku do każdego z nas, kiedy sobie nas wymyślił i ukochał i wymyślił, prawda, przed założeniem świata. I On w nas ten potencjał widzi i my mamy możliwość odkryć go i idąc za Jezusem go zrealizować. I teraz konsekwentne bycie przy Jezusie jako Jego uczeń, którego właśnie On prowadzi, jest tym dźwiganiem krzyża i naśladowaniem Pana Jezusa, czyli pójściem za Jezusem. Słowo za jest tutaj bardzo ważne w kontekście tego, co się w tym dialogu Jezusa z Piotrem dokonywało.
0: Jednakowoż Jezus mówi o krzyżu. Weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje.
2: Pytanie, co jest moim krzyżem?
0: A no właśnie.
2: No właśnie.
0: No bo Jezusa krzyż... Też nie jeden, bo oczywiście krzyż miał drewniany, na którym zawisł, ale też krzyżem na pewno jego był naród wybrany, krzyżem byli faryzeusze i jeszcze parę innych rzeczy.
2: No nasze grzechy były jego krzyżem.
0: Tak.
2: Nasze zło, ten krzyż Jezusa to jest suma wszystkich możliwych nieszczęść ludzkości od grzechu pierworodnego, zaczynając, kończąc na tym wszystkim, co się jeszcze złego dokona do końca świata. To jest krzyż Jezusa, ale to jest jego krzyż.
0: No, a mój?
2: A mój krzyż to jest trud mojego życia jako dziecka Bożego, jako ucznia Jezusa Chrystusa, jako chrześcijanina. To jest trud mojego życia.
0: Pomyślałem przez chwilę, że żeby ten krzyż przyjąć, to trzeba na niego realnie spojrzeć. I to już jest wielki dar i odwaga, żeby realnie ocenić swoje życie, nie uciekając od niego, bo jak będę uciekał, to nawet nie wiem, co mam wziąć na plecy, szczerze mówiąc.
2: Tak. Nasze życie jest naprawdę konkretne i każdy z nas ma swoje własne życie i swoją własną drogę i realizujemy swoje indywidualne powołanie. Wiele osób żyje w małżeństwie, jest żonami, mężami, matkami, ojcami, czy później dziadkami, prawda, babciami. Są osoby, które żyją samotnie, podejmujemy różnego rodzaju drogi rozwoju zawodowego, które służą naszemu też, no właśnie, utrzymaniu się. No, pokonujemy trudności, utrzymujemy swój własny dom, rodzinny czy osobisty, zmagamy się ze swoimi słabościami, grzechami. W tym wszystkim zawiera się krzyż naszego życia. To jest ta codzienność. Jesteśmy mniej lub bardziej, prawda, kondycyjnie sprawni, intelektualnie sprawni, ładniejsi bądź brzydsi, prawda, owłosieni mniej lub bardziej, albo totalnie łysi. Patrzymy na siebie z miłością albo z jakimiś kompleksami, nie akceptując siebie. W tym wszystkim zawiera się krzyż mojego życia. Udały nam się rozmaite rzeczy i nasze plany co do życia się zrealizowały, albo się wszystko rozsypało. Tu jest krzyż mojego życia.
0: Ja bardzo nie chcę stracić swojego życia. Nikt nie chce go stracić. Każdy chce, tak sądzę, żeby życie jego miało sens, było spełnione. I to jest po prostu, mi się wydaje, wbudowane w nasze DNA. A tu jest napisane, że kto chce zachować swoje życie, straci je.
2: No, a w jaki sposób my stracimy swoje życie?
0: No, na pewno taki, że odejdziemy pewnego dnia.
2: Dokładnie.
0: Się skończy.
2: Dokładnie. Więc jeżeli ja będę chciał tylko i wyłącznie patrzył na swoje życie w kontekście doczesności, to cokolwiek bym tutaj nie osiągnął, ja to stracę. To jest na 100% pewne, bo umrę i nic ze sobą do grobu nie wezmę.
0: Czyli mogę już teraz stracić, bo i tak stracę.
2: Dokładnie. Co to znaczy stracić? To nie znaczy, że ja muszę zrezygnować z moich planów, które mam w stosunku do swojego życia,
0: a
2: czy
0: może
2: jakichś pragnień. Mogę, ale
0: jak
2: nie muszę. Znaczy, w sensie chodzi mi o to, żeby oddać to Panu Jezusowi, podporządkować to Jego miłości, Jego planowi. Ja mogę zrealizować bardzo wiele z tych rzeczy, które są gdzieś w moich pragnieniach dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg się posługuje moimi pragnieniami. On mi dał te pragnienia. On mi dał różnego rodzaju zdolności, talenty, umiejętności. Jeżeli ja patrzę w sposób jakiś dojrzały, w miarę na swoje życie, to idę za tym, w co Pan Bóg mnie wyposażył, w sposób naturalny. Realizuje różnego rodzaju rzeczy, w których większość jest naprawdę dobrych. Chodzi o to, żeby znaleźć w tym właściwe miejsce dla Pana Jezusa, żeby to nie było tylko i wyłącznie moje. Żeby to nie opierało się tylko i wyłącznie o moje ambicje, o moje możliwości. Bo jeżeli ja będę, ja ciągle będę w tym moim życiu, ja muszę, ja jestem, ja mam, ja sobie nie radzę, ja przegrałem moje życie, ja będę taki stragan z jajami, no to nigdy nie dopuszczę do tego Pana Boga. A Pan Bóg mówi, daj mi to swoje życie, takim, jakim ono jest. I tak stracisz się. Ty już nawet czasami być może widzimy, że już się tracimy. Bo może wiele osób ma takie poczucie, że to mi się z łap wymknęło już dawno, że ja nad tym kontroli nie mam, że coś się nie udało, że jest źle. Mówi, oddaj mi to. Oddaj mi to. A ja ci to życie dam przemienione. I może jeszcze tutaj w doczesności doświadczysz przemiany tego życia, że będziesz na to patrzył w nowy sposób, w inny sposób, w pokoju, serca, jakiejś takiej też i radości w tym, że przez to wszystko, co się dokonało w twoim życiu, także co było porażką i jest porażką, to ty może właśnie spotkałeś Boga, otworzyłeś się na Niego, zdecydowałeś się Mu zaufać. A w innych przestrzeniach Pan Bóg pomnoży to, tak żebyś miał rzeczywiście poczucie, że to wszystko, co się dzieje, co się wydarzyło, że to nie jest pozbawione sensu, pozbawione nadziei.
0: Czyli niech się wali.
2: Niech się wali. Niech się dzieje wola nieba.
0: No.
2: Niech się dzieje wola nieba.
0: Z nią się zawsze zgadzać trzeba.
2: Dokładnie tak. To mądrość wielkiego Aleksandra. Jest w tym coś, takiej mądrości życiowej, że zgodzić się na to, że Pan Bóg wie, co się dzieje w moim życiu. Pan Bóg widzi moje dramaty, Pan Bóg widzi moje sukcesy, Pan Bóg widzi moje porażki. I Bóg cieszy się tym, co mi się udaje, Bóg się smuci razem ze mną nad tym wszystkim, co mi się nie udaje. Ale On na to patrzy z zupełnie innej perspektywy i On jest w stanie nadać temu wartość nieprzemijającą.
0: No, co może dać człowiek w zamian za swą duszę?
2: Ważne
0: pytanie. Jezus.
2: No właśnie. To pytanie retoryczne przecież.
0: Znaczy, patrząc na to, dusza jest z innego wymiaru, jest nieśmiertelna. Duszy może sięgnąć tylko sam Bóg. Jeżeli ją położy na szali, to tam nic się nie da położyć na drugiej szali. No nic nie mam, no.
2: No to jest, ale to jest to pytanie, prawda, że my czasami zapominamy, że mamy duszę nieśmiertelną.
0: No bo to jest ciekawe. Jeżeli ja cokolwiek mam, to mam samego siebie i to tylko na jakiś czas.
2: A mogę mieć siebie na wieczność. I mieć więcej, mogę mieć także Pana Boga na wieczność. Bo my często patrzymy tylko, że ja mam siebie właśnie. Że mam to, co mam.
0: No właśnie, ale jak sobie wyobrażę tą szalę, o której mówi Jezus, co mogę dać w zamian? Jeśli mam tylko tą swoją duszę, to ja mam tylko jedną rzecz i mogę ją położyć na jedną szalę, a na drugą nic nie położę, bo po prostu nic więcej nie mam.
2: Ale to dopiero wtedy, kiedy sobie uświadomię, że ja mam duszę nieśmiertelną i że nic nie jest tak naprawdę cenniejsze niż ta moja dusza nieśmiertelna, że żadne dobra tego świata i moje wszystkie plany i ambicje i moje porażki, klęski i poczucie przegranej nie są ważniejsze niż moja dusza nieśmiertelna. I czasami warto właśnie to wszystko oddać Panu Bogu po to, żeby tą moją duszę zachować w Jego ręku, taką zaopiekowaną i przygotowaną do wieczności.
0: Czyli zaprzeć się samego siebie i to oddać Bogu swoją duszę.
2: Oddać tak naprawdę to swoje ja po to, żeby wybrać boskie ty.
0: Mhm.
2: Czyli rezygnuję ze swojego egoizmu, ze swojego samozbawienia, czy po prostu takiego samorealizacji, czy... Nie wiem, jak to określić. Takiego też, bo to też tym negatywnym, prawda, że takiego poczucia totalnej przegranej mojego własnego, a zgodzić się na to, żeby popatrzeć na moje życie oczami Pana Boga i zrozumieć, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. I że z tego, co było dobre, coś było złe, co mi się udało, co mi się nie udało, co jest sukcesem i porażką, że to wszystko może służyć mojej świętości.
0: Amen.
2: Amen.
0: Jeżeli ktoś chce wesprzeć dzieło Radio Warszawa, choćby w tworzeniu tych audycji księga, to bardzo to prosimy. radiowarszawa.pl, zakładka Wspieraj nas. Życzymy dobrej niedzieli, a za uwagę dziś dziękuję.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Powoli zbliża się godzina 10.30. Za 3 minuty połączymy się z Bazyliką Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, skąd będziemy transmitować niedzielną mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył ksiądz Piotr Mączka, natomiast homilię wygłosi ksiądz Sylwester Pustułka.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Jezus przez liturgię słowa 22 niedzieli w ciągu roku wzywa nas, byśmy w codzienności nie szukali łatwej drogi, ale z odwagą brali swój krzyż i naśladowali go. Słowa, które dzisiaj usłyszymy, mogą być trudne, ale są prawdziwe, bo tylko droga naznaczona cierpieniami i wyrzeczeniami prowadzi do życia. I w tej Eucharystii prośmy o siłę, byśmy umieli iść za Panem, nie tylko wtedy, gdy jest łatwo, ale także w chwilach próby i cierpienia. Witam was na tej Eucharystii. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy Radia RDN Małopolska i Nowy Sącz. Zapraszamy i pozdrawiamy z tego miejsca pielgrzymów przybywających do naszego sanktuarium, a modlą się z nami pielgrzymi z Kłodzka, z Polanicy. Eucharystię sprawuje w intencji Jana i Jolanty w 30. rocznicę ich ślubu. Tu przed Jezusem przemienionym dziękują za małżeńskie lata wspólnie przeżyte i proszą o Jego błogosławieństwo i Jego opiekę i dobre zdrowie. Byśmy mogli z czystym sercem Eucharystię sprawować, w niej uczestniczyć, za każdy grzech i ten najmniejszy Boga szczerze przepraszajmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, moja wina, moja bardzo wielka wina, przed to błagam Najświętszą Maryję i zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę i za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi i nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże Wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem. Wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruina. Tak słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał, ani mówił w jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście mogli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Oto słowo Boże.

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. I wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.

drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze. Miało być tak pięknie. Działy się cuda, głoszona była wspaniała nauka. Niedługo miało przyjść Królestwo Boże. A Jezus dzisiaj swoim uczniom w Ewangelii mówi, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Nie dziwi nas więc to, co zrobił święty Piotr. Wziął Jezusa na bok i mówił mu: Panie, niech Cię Bóg broni, nigdy nie przyjdzie to na Ciebie. I nie dziwi nas wcale, czy może nawet dziwi nas to, co Jezus odpowiada. A Jezus mówi do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, tylko po ludzku. Moi kochani, ta odpowiedź Jezusa nie miała na celu obrazić Piotra, ale miała mu pokazać jego właściwe miejsce. Bo w tamtym czasie słowo szatan nie tyle oznaczało złego ducha czy diabła, tak jak my dzisiaj to słowo rozumiemy, ale w tamtym czasie słowo szatan oznaczało po prostu przeciwnika, kogoś, kto myśli zupełnie inaczej, kogoś, kogo drogi idą w zupełnie innym kierunku. I Jezus tak właśnie określa świętego Piotra, który myśli tylko po ludzku i staje się przeciwnikiem Jezusa. Ponadto, kiedy sięgniemy do oryginału greckiego, zobaczymy, że Jezus nie tyle mówi zejdź mi z oczu, szatanie, ale mówi idź za mną, szatanie, wycofaj się za mnie, podążaj za mną. I to zupełnie zmienia sens tej wypowiedzi, bo Jezus uświadamia Piotrowi, gdzie jest jego miejsce, że ma iść za Jezusem, a nie wyrywać się przed Niego, do przodu. Dla Piotra było to z pewnością trudne doświadczenie, to skarcenie ze strony Jezusa, ale popatrzmy, jak bardzo my nieraz jesteśmy do Niego podobni. Nam też zdarza się wychodzić przed Pana Boga. Często na modlitwie mówimy: Panie Boże, zrób to tak i tak, załatw mi to i to, ukaż tego, a tamtego uzdrów. I to nie jest tak, że Pan Bóg nie chce nam dawać tego, o co prosimy, bo chce, ale wymaga od nas, kochani, wielkiego zaufania i cierpliwości. Dzisiaj Jezus każdemu z nas mówi: poczekaj, miej cierpliwość, z perspektywy czasu zobaczysz to zupełnie z innej strony. Nie bądź mądrzejszy ode mnie. I kiedy patrzymy na apostoła Piotra, widzimy, że ta cierpliwość, no, on musiał się nią wykazać bardzo wielką, bo dopiero po kilku latach, po zmartwychwstaniu Jezusa, zrozumiał, o co chodziło Jezusowi w tej zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania. Kilka lat czekania. Moi drodzy, kiedyś rozmawiałem z pewną kobietą i mówi: proszę księdza, rok temu odebrałam wyniki badań. Były fatalne. Zadawałam sobie pytanie, dlaczego ja? Przecież jestem jeszcze taka młoda, tyle planów miałam na swoje życie. I to było dla mnie bardzo trudne doświadczenie, ale dziś po roku widzę, jak bardzo było mi ono potrzebne. Dalej jestem chora, ale zrozumiałam, co w życiu tak naprawdę się liczy. Teraz dziękuję Bogu za każdy dzień, który mi daje, a kiedyś tego w ogóle nie zauważałam i nie doceniałam. Piękne świadectwo zaufania i cierpliwości do Pana Boga. I naszym zadaniem też jest iść za Jezusem, iść za Bogiem. To trudne zadanie i potrzebujemy Bożej pomocy. Jak trudne, widzimy to na przykładzie proroka Jeremiasza z dzisiejszego pierwszego czytania. Prorok, który zapowiadał zburzenie Jerozolimy, zburzenie świątyni, zniszczenie świętego miasta,
został uznany za zdrajcę narodu, wychłostany, a potem uwięziony. I w dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszeliśmy skargę Jeremiasza. Słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię. Zobaczcie, jak bardzo bliski jest nam prorok Jeremiasz. Czasami, kiedy problemy dnia codziennego czy ludzie tak nam dopieką, że mamy już po prostu wszystkiego dość. To jest właśnie sytuacja proroka Jeremiasza. On też już ma dość Pana Boga, dość głoszenia Słowa Bożego, dość tego wszystkiego, co się dzieje w jego życiu. Ale kiedy postanawia już nie mówić w imię Pana Boga, wtedy zaczyna dziać się dziwna rzecz, bo zaczął trawić moje serce jakby ogień żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. To jest to, co my nieraz odczuwamy, kiedy oddalimy się od Pana Boga. To jest takie wewnętrzne ponaglenie, że może warto by pójść do spowiedzi, że może warto by zacząć od nowa. Szczególnie jeżeli długo nie przystępujemy do sakramentów, to gdzieś ten ogień w nas w środku pali i mamy tę zachętę powrotu do Pana Boga. Moi drodzy, to jest piękna rzecz. Pan Bóg, który ponagla nasze serce do tego, aby ono wróciło do Pana Boga. To jest ta wielka miłość Boga, który zawsze będzie o nas walczył, nawet wtedy, kiedy będziemy przeżywać trudy swojego życia. Idźmy więc wszyscy razem nie przed Jezusem, ale za Nim. A w dzisiejszej Ewangelii Jezus pokazuje nam, na czym polega pójście za Nim. Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Pójście za Jezusem to ciągłe obumieranie, sztuka rezygnacji z samego siebie, sztuka tracenia swojego życia. Moi kochani, róbmy to małymi kroczkami, nie od razu wielkie czyny. Na to może kiedyś jeszcze przyjdzie czas. Może to, że włączyłeś radio, aby wysłuchać tej mszy świętej, to jest twoje obumieranie. Może to, że jesteś teraz na tej mszy świętej mimo zmęczenia, to jest twoje obumieranie. Może to, że rezygnujesz ze swojego wolnego czasu i poświęcisz go swoim dzieciom, zabierzesz je na lody, to jest twoje obumieranie. Może to, że pójdziesz do sąsiada czy sąsiadki na kawę, to jest twoje obumieranie. To są małe rzeczy, ale w oczach Pana Boga są wielkie, bo przez nie upodabniamy się do Jezusa Chrystusa. A przecież o to chodzi w chrześcijaństwie, abyśmy jak najbardziej byli do Niego podobni. Małe rzeczy rosną, a obumieranie przynosi wielki plon zbawienia. Podążajmy więc jako wspólnota Kościoła za Chrystusem, bo to jest najbezpieczniejsza droga, najbezpieczniejsze miejsce, które doprowadzi nas do zbawienia. Amen.

0: Złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. W gorliwej modlitwie z ufnością przedstawmy Jezusowi przemienionemu nasze modlitwy.
1: Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby całe swoje życie podporządkowali służbie Bogu i Kościołowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za członków międzynarodowych organizacji pokojowych, aby troszczyli się o bezpieczeństwo dzieci zamieszkujących tereny objęte konfliktami zbrojnymi. Ciebie prosimy. Módlmy się za nauczycieli i osoby przygotowujące się do rozpoczęcia roku szkolnego, aby sumiennie wykonywali powierzone im obowiązki. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby podejmując swój codzienny krzyż, naśladowali Chrystusa i z Nim pokonywali wszelkie przeciwności. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby doświadczyli miłosiernej miłości Boga i cieszyli się życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy przez częste uczestnictwo we mszy świętej i znoszenie codziennych umartwień mieli siłę do dźwigania ciężarów życia. Ciebie prosimy.
0: Módlmy się w intencji Jana i Jolanty w ich 30. rocznicę ślubu. Niech cieszą się Bożą opieką, błogosławieństwem, potrzebnymi łaskami w codziennym życiu. Módlmy się za wszystkich, którzy tutaj przybywają, aby modlić się przed Jezusem przemienionym. Niech odchodzą z tego miejsca umocnieni Bożą łaską. Ciebie prosimy. Dobry Boże, ucieczko nasza i mocy, wysłuchaj prośby, które z wiarą oddajemy w Twoje ręce i nam przyjdź z pomocą, Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech najświętsza ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego zmierzają sakramentalne obrzędy.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Małgorzatą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módl mi się. Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Proszę o wysłuchanie ogłoszeń duszpasterskich. Przeżywamy 22. niedzielę zwykłą. Żegnamy dzisiaj księdza Pawła Urbasia, którego po 7 latach ksiądz biskup kieruje do parafii świętego Rocha w Nowym Sączu. Dziękujemy mu za solidną pracę w naszej parafii i w naszym sanktuarium. Ksiądz Paweł był seniorem.

bazylice. W Falkowej zgodnie z zapowiedzią od przyszłej niedzieli wraca druga msza święta o godzinie 12 w niedzielę, czyli będzie w niedzielę w Falkowej dwie msze święte o godzinie 9 i 12 w październiku w Falkowej w tym tygodniu. W październiku w Falkowej w tygodniu z różańcem będą msze święte w dni powszednie. We wtorek rozpocznie się rok szkolny. Msze święte będą o godzinie 8 dla szkoły podstawowej numer 3 i zespołu szkolno-przedszkolnego numer 6. O godzinie 9 dla zespołu szkół budowlanych i TEP Edukacja, dla szkoły branżowej Progres i dla prywatnej szkoły niepublicznej. O godzinie 10 rozpoczęcie mszą świętą nauki w szkole podstawowej numer 11 w Falkowej, a o godzinie 10.30 mszą świętą rozpocznie rok szkolny zespół szkół katolickich i katolicka szkoła podstawowa. W tygodniu będziemy przeżywać pierwszy czwartek, piątek i pierwszą sobotę miesiąca. Spowiadać będziemy w czwartek od godziny 17 i w piątek od godziny 15. W pierwszy piątek kazania będzie głosił ksiądz Tomasz Fajt, pracujący w Boliwii. W sobotę msza wotywna o niepokalanym sercu Maryi o godzinie 9. O 19 spotkanie grupy świętego ojca Pio. Piesza pielgrzymka do Limanowej wyruszy w sobotę 19 września o godzinie 7. Bilety na autokar powrotny można nabywać w kancelarii od poniedziałku, natomiast na pielgrzymkę nie ma zapisów, każdy jest zaproszony i mile widziany. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy w czwartek świętego Grzegorza Wielkiego, solenizantom, jubilatom składamy serdeczne życzenia, a dzieciom i młodzieży życzymy Bożych łask w nowym roku szkolnym. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę do Gietrzwałdu, Wilna, Kowna i Troków w dniach od 12 do 15 września. Zapisy w biurze Wactur przy ulicy Długosza 34 w Nowym Sączu. Z naszej wspólnoty odeszli do wieczności świętej pamięci Czesław Niewolik, Stanisław Maciaszek, Jan Obrzut, Irena Bulanda, Ewa Trojan i Jacek Rojna. Polecajmy tych zmarłych z naszych rodzin Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu, a nasz Panie, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wszystkim radiosłuchaczom, wam, drodzy parafianie, bracia i siostry, życzymy dobrej, spokojnej niedzieli i błogosławionego tygodnia. Przyjmijcie na ten czas Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zakończyliśmy transmisję niedzielnej mszy świętej z Bazyliki Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Mszy przewodniczył ksiądz

0: Piotr Mączka, natomiast homilię wygłosił ksiądz Sylwester Pustułka.
1: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Polecam, Ania Powierza.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Po reklamie.

Piotr Gąsienica zaprasza pięknie na folkowe gotki i góralską muzykę. Słuchajcie z nos, pytam pięknie. Jak to roz chłodoki strasyli Maryśko loś pasów. Zapraszam dzisiaj na taką gawędę z terenu górali białych. Od dawien dawna ludzie lubili się bawić. Co stoś słodzili się do jednej chałupy, żeby se razem pogodać, pośpiewać, pohulać. Nie czajem było wiele, a zyli se wesoł. Moja babka nieroz opowiadała, jak to sami ze siebie się śmiali, a to komusi płortki schowali, albo kogosi włodą łobloli, czasem się i płostrasyli, ale nikt na nikogo się nie błocuł, bo wiedzieli, że to ino loś pasów. Była u nas we wsi taka Maryśka. Śnie to pani wielgo, do ciężkiej roboty się nie weźmie, a w gąbie to mocniej są niż nie jeden chłop we wsi. Gdy piękno to ona była, ale w głowie to zielono miała. Jak się napiła i rozgodała, to opowiadała, czego ona by to nie zrobiła, gdzie by to nie posła, z kim by się nie umawiała, pletła, co jej sina na język przyniesie. A jaka odwozno była, niczego się nie bała, ale serduszko to dobre miała, bo często słabszym pomagała. Może i dlatego ludzie ją lubili. Raz chłodokom się przykrzyło, a wiecie, chłodoki to często jakieś się głupie myśli mają, to se umyśleli, że pudu i ze wystrasu to Maryśko. Chcieli sprawdzić, czy ta się naprawdę niczego nie boi. A ze u ostatki były, to u nas se wracała z karczmy. Karczma stała koło krzywego mostu, a syćka we wsi godali, że tom z trasy, że jak się idzie, to trzeba się przezegnać, zdrowaśko zmówić i broń Boże nie obierać się za siebie. Boli się tam ludzie, chłodzić boli, ale kiedy chcieli iść do karczmy, to inne drogi nie było. A jak już wracali, to im było bez różnicy, bo Gorzałecka w głowie swoje robiła. Maryśka już się zbierała do chałupy, ale jak wychodziła, to se nogą o próg zachocowała, prasła na ziomio, potłukła się, a za nią z karczmy ino śmiech było słychać. Jeste w tosi zawołał, za wysokie progi na twoje nogi. Ale ona już tego nie sysała, bo by mu na pewno coś i dogodała. Pozbierała się i posła. Chłodoki już czekali za stodołą. Maryśka sła z jednej strony, a chłodoki z drugiej. W tej coś i zasuściło, zatłukło się. Maryśka się trochę wystrągała, przezegnała się, popatrzyła, ale nikogo nie było. To posła dali. A to chłodoki szli za nią i zaczęli rzucać w nią syskomi, ale takie śnik łofermy, że oni jeden nie trafił. I już mieli na nią wyskoczyć i ją złapać, bo potem chcieli ją zawrzeć w stodole, a tu jak w tosi praśnie w łeb. Polegali na ziomio i no gwiazdecki mieli przed łocami. Kiej stali, to coś i czornego koło nich przeleciało. A leśnik to takie chojroki, że jeszcze jeden zawołał: wychodź czorny ze stodoły ze żelazną duszą. Wysło coś i czornego z łogoną i idzie na nik. Popatrują jeden na drugiego, czy stać, czy uciekać, a tu jeszcze jakieś się komionie same z drapy lecu. Teraz to już uciekali, jaś się widziało, że nogi potracą. Pierwszy roz się takie coś i zląkli, że musieli uciekać, a mało to jeszcze się potłukli, a jak wracali na zasadne, to ich jeszcze koło młynice płogoniało, bo dawno temu to tam był smontosz,
bo ludzie na cholera umierali, a teraz to tam duchy chłodzą. A Maryśka, ty, to się nic nie stało. Ludzie się jej pytali, co ją tak strasuło, a ona się jej uśmiechała, bo wiedziała, że to chłodok i ją strasyli loś pasów. I wiecie, ja se tak myślę, że tutaj ją Bóg obronił, bo Maryśka jako była, taka była, ale o modlitwie to nigdy nie zabucała, a chłodoki to Boga w sercu nie mieli. Do dzisiaj nie wiada, co ich tam strasuło, ale dobre to na pewno nie było. A może to dusze się o modlitwę upominają, kto wie. Na tym krzywym moście to dali strasę, ale karczma to się już dawno zawarła. Bo ludzie zamiast do kościoła chodzili do karczmy, a tam to była ino rozpusta i grzych. I tak wiecie, że bez Boga ani do proga, a to, czego się nauczycie, przeżyjecie i docie drugiemu. To wam ona i woda nie zabierze, oni łogiaj nie spoli, a jeszcze i wam Bóg wynagrodzi. Haj. Pytą pięknie, słuchajcie folkowego grania i gadania. Cytał dla was Piotr Gąsienic.

0: Reklama.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września. Od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
3: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14:00. Na scenie pojawią się Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18:00 Univers. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goksit w Łukowicy. Partner wydarzenia powiat limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Po reklamie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wasz pięknie was pozdrowią moi ściewy z Kozelnicy Łochotnickiej, spod Turbaca, Gorca, Lubonia, Magórek i z pięknym widokom na Tatry, Beskidy i Pioniny. To już moi ściewy 22. niedziela zwykła, ostatnio wakacyjna, gdyż przed nami już nowy rok szkolny i katechetyczny. Ale chcemy dziś razem medytować nad świętą Ewangelią, którą usłyszamy w naszych kościółeckach. Jest to Ewangelia według świętego Mateusza, jak pisał. A kiedy Jezus zaczął wskazywać swym uczniom na to, co musi iść ku Jerozolimie i baż wiele wycierpieć od starsek i arcykapłanów uczonych ty w piśmie, co będzie ta zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty i godł: Panie, niech cię ta Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy być na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzece ku Piotrowi: zejdź mi ta złocu, Satanie, gdyż mi nie za jesteś zawadą, gdyż nie myślisz o tym, co Boże, jeno o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swych uczniów: kiedy ktoś chce pójść za mną, niech się ta zaprze samego siebie, niech ta weźmie krzyż swój i niech mnie ta naśladuje. Bo kto chce zachować swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, to nie znajdzie. Cóż bowiem za korzyść odniesie ta człowiek, choćby ta cały świat zyskał, a na swej duszy poniósł skłodo? Albo co do człowiek w zamian za swą duszę? Albowiem Syn Człowiecy przyjdzie chwale Ojca swego razem z aniołami swymi i wtedy oddoko z domu według jego postępowania. Moi ściewy, apostołowie nie dowierzali misji Jezusa, a kiedy usłyszeli, że będzie cierpił, że będzie ukrzyżowany i zmartwychwstanie, Piotr jako to najważniejszy stanął i godł, że broń Boże, nie przyjdzie to na ciebie. Pan Jezus, pozierając

I dobrze, że Jezus wtedy godo te piękne słowa: kto chce iść za mną, niech się ta zaprze samego siebie i niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kiedy zachowamy dla tego świata życie, stracamy go. Ale kiedy zachowamy dla Boga, będziemy wiecznie królować. I to jest piękne, że Pan Jezus na końcu nam wszystkim przypomina, że przyjdzie chwale Ojca swego razem z aniołami i wtedy odda każdemu według jego postępowania. My byśmy chcieli, moi ściebie, od razu, żeby wszystko zniszczyć, żeby wszystko było po naszej myśli. U Boga to Królestwo Boże inaczej to wygląda, inaczej to perspektuje się. I dobrze, że Jezus zapewnia, że na końcu będą wszyscy osądzeni. Będziemy wtedy zdawać, jak to godzimy, sprawozdanie. Słuchajmy, moi ściewy, i weźmy krzyż swój i naśladujmy Pana Jezusa. Idźmy, co by my byli Jego radością i Jego chwałą. Moi pokochani, dzisiaj pięknie Was pozdrawiam z Mogielic. Ta na Mogielicy, najwyższym szczycie Beskidu Wysłowego, spotykamy się na tym pięknym złazie słopnickim. To jest na odkrywaniu Beskidu Wyspowego, ale też ludzie gór przychodzą, sobie tam zakończyć te wakacje. I myślę, że tam dzisiaj zaśpiewam uczestnikom tą przepiękną pieśń o Mogielicy.

Jesiońskim w Zaicku. Prawda, moi ściewy, przepiękne te buki na Mogielicy wokół, na te doliny, na te gaiki. To jest piękne, że Bóg daje nam tą radość pozierania, trwania w tych naszych małych ojczyznach. Pięknie pozdrawiam wszystkich, którym się spotykałem przez te wakacje na różnych górach naszych pięknych regionów, na tych nabożeństwach, na tych naturalnych amfiteatrach niejako, ale też i przepięknych horyzontach boskiej chwały. Pozdrawiam wszystkich na różnych spotkaniach festiwalowych. Kończymy już w Zakopanem święto folkloru. Niesamowita to była też piękna atmosfera. Pozdrawiam Was, moi ściewy, i zapewniam Was o modlitwie na ten nowy rok szkolny, katechetyczny. Życzymy dzieciom, młodzieży, nauczycielom, wszystkim rodzicom wielu łask bozych, siły, no i cierpliwości, bo trzeba wiele, moi ściewy. Ogarnią Was w moją modlitwą, pamiętam. Niech Pan Jezus w tajemnicy swojej boskiej miłości nam pobłogosławi, a Matka Najświętsza wyprasza nam te łaski. Ostańcie mi ta zdrowi, bo za Was tak prowadz. Pozdrawiam Was ksiądz Stanisław Kowalik, proboszcz z Łokotnicy Górnej.

0: Serdecznie witamy Państwa w niedzielne popołudnie 30 sierpnia i zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego koncertu życzeń.
1: Iwona Chmielowska
0: i Tomasz Gad.
1: Dzień dobry.
0: O uwagę prosimy Państwa Kingę i Pawła Michoniów.
1: Drodzy Kingo i Pawle, za Wami już 7 lat wspólnego małżeńskiego życia, pięknego czasu, kiedy możecie wspierać się, cieszyć razem, pokonywać problemy i budować przymierze dwóch kochających się serc. Niech Wasza rodzina będzie dla Was zawsze największą wartością. Idźcie nadal przez życie zgodnie, trzymając się mocno za ręce. Niech spełnią się wszystkie Wasze plany i marzenia, a każdy dzień niech dostarcza Wam mnóstwo radości. Niech Matka Boża ma Was w swojej opiece, a Pan Bóg niech Wam błogosławi na dalsze wspólne lata.
0: Życzy znajomy Stachu, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Wiktora Dyduły, Tam słońce, gdzie my?

0: 31 sierpnia 50. urodziny będzie obchodził pan Piotr Sterkowiec z Buchcic.
1: Z tej okazji życzę dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia najskrytszych marzeń, opieki Matki Bożej na każdy dzień życia.
0: Najserdeczniejsze życzenia przekazuje mama oraz dedykuje piosenkę Tomasza Calickiego, To już 50 latek.

0: 29 sierpnia państwo Anna i Józef Wałaszek z miejscowości Łukowa obchodzili 55. rocznicę ślubu.
1: Z tej okazji moc najpiękniejszych życzeń, dużo zdrowia, opieki Matki Bożej Bolesnej na dalsze lata
0: życzą dzieci Jolanta, Marta, Ewa i Katarzyna z mężami, 8 wnucząt i 2 prawnuczki, Lilianka i Zosia z Kanady. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Karola i Romy, Nasza Miłość.

0: O uwagę prosimy Państwa Katarzynę i Stanisława Żywiec z Zalasowej.
1: Kochani jubilaci, 25 lat temu połączyliście swoje drogi i stworzyliście wspaniałą rodzinę, pisząc piękną, wspólną historię pełną miłości i wzajemnego wsparcia. Życzymy Wam, aby kolejne lata upływały Wam w jeszcze większej radości, z głowami pełnymi nowych planów i marzeń do zrealizowania. W tym wyjątkowym dniu życzymy Wam, aby radość życia, energia i miłość, którą dzielicie, nigdy nie gasły, bo zasługujecie na wszystko, co najlepsze. Niech nie opuszcza Was dobre zdrowie, szczęście i miłość. Niech Matka Boża ma Was w swojej opiece, a Pan Bóg niech Wam błogosławi na dalsze wspólne lata.
0: Życzy Jaśko z żoną oraz dedykuje piosenkę Tylko Ty możesz wejść do mojego serca.

0: O uwagę prosimy pana Konrada Fortunę ze Świebodzina.
1: Przed tobą droga daleka, przed tobą sam życia kwiat. Bądź przez wszystkich kochany, niech wita cię cały świat. Nigdy nie zaznaj goryczy, tego ci me serce życzy. Zdrowia, bo to najważniejsze, miłości, bo to najpiękniejsze. Prawdziwych przyjaciół, bo to najcenniejsze. Dobrego humoru, bo to lekarstwo na wszystko. Samych pięknych dni i spełnienia najskrytszych marzeń. Konradku, z okazji 18 urodzin życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia i radości, spełnienia marzeń oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. A anioł stróż niech prowadzi cię najlepszą z dróg.
0: Tego z całego serca życzą babcia i wujek Marcin oraz dedykują piosenkę Wciśnij gaz.
2: Ręce w górę!

0: uwagę prosimy panią Bożenę Molek z Zagórza, która wczoraj obchodziła 60. urodziny.
1: Z okazji wyjątkowego jubileuszu 60. urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim dobrego zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. Z całego serca dziękujemy ci za wszystkie lata troski oraz codzienny trud dbania o dom i rodzinę. Niech każdy dzień przynosi ci wiele powodów do radości i uśmiechu. Niech Bóg otacza cię swoją opieką i błogosławi każdego dnia. 100 lat!
0: Życzenia przesyłają mąż Henryk oraz dzieci z rodzinami. Do życzeń dołączają piosenkę Anny Jantar, Radość najpiękniejszych lat.

0: koncercie życzeń miło nam powitać panią Halinę Sikoń z Łoponia.
1: Kochana żono, z okazji urodzin życzę ci przede wszystkim dużo zdrowia, bo jak wiadomo, z nim wszystko jest łatwiejsze. Dużo spokoju, pogody ducha i jak najwięcej powodów do uśmiechu. Życzę ci również, żebyś miała czas na to, co lubisz, na odpoczynek, spotkania z bliskimi, trochę przyjemności i trochę nic nie robienia, bo to też czasami jest bardzo potrzebne. Niech każdy kolejny dzień przynosi ci coś dobrego, a życie niech będzie pełne miłych niespodzianek. I oczywiście życzę ci dużo cierpliwości, szczególnie do mnie. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń. I żeby się zawsze miała powody, żeby powiedzieć, że życie jest całkiem udane.
0: Wszystkiego najlepszego, kochana, twój mąż. A muzyczną dedykacją będzie piosenka Kordiana, Bo ty jesteś.

0: jeszcze raz o uwagę prosimy panią Halinę Sikoń z Łoponia.
1: Kochana mamo, kochana babciu, z okazji twoich 60. urodzin życzymy ci przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju i codziennej radości. Niech każdy dzień przynosi ci coś miłego, a w życiu niech zawsze znajdzie się miejsce na spełnienie marzeń, odpoczynek, podróże i spotkania z bliskimi. Niech nie zabraknie ci energii do realizowania swoich planów, uśmiechu, który tak dobrze do ciebie pasuje, i ludzi, przy których możesz być po prostu sobą. A my, cała twoja rodzina, chcemy zawsze być blisko ciebie, dzielić z tobą te dobre chwile i oczywiście dostarczać ci również trochę powodów do uśmiechu. Szczególnie twoje wnuki, które z pewnością zadbają o to, żeby w twoim życiu nigdy nie było zbyt spokojnie. Niech ich uśmiech, odwiedziny i wspólnie spędzony czas będą dla ciebie źródłem wielu pięknych chwil.
0: Dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i samych dobrych ludzi wokół. Z całego serca życzą twe córki z rodzinami oraz dedykują piosenkę Justyny Lubas i Baciarów Połówki 2.

0: O uwagę prosimy panią Marię Maj z Radłowa.
1: Kochana mamo, babciu i prababciu, z okazji 80. urodzin i zbliżających się imienin pragniemy zatrzymać się na chwilę i z całego serca podziękować ci za wszystko, co dla nas zrobiłaś. Dziękujemy za twoją bezgraniczną miłość, cierpliwość, mądrość i ciepło, które zawsze nas otacza. Z głębi serca życzymy ci teraz dni pełnych słońca, niegasnącej pogody ducha i wielu powodów do radości. Niech każdy kolejny dzień przynosi ci spokój, zdrowie i chwile beztroski w gronie najbliższych. Bądź zawsze uśmiechnięta i szczęśliwa. Żyj nam w zdrowiu i szczęściu przez kolejne piękne lata. Niech Matka Boża ma cię w opiece i wyprasza potrzebne łaski.
0: Życzą dzieci, wnuki i prawnuczek Julianek oraz dedykują piosenkę Krzysztofa Krawczyka, Bo jesteś ty.

0: Reklama.
1: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę, 30 sierpnia, na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
0: Po reklamie.
6: O uwagę prosimy panią Nikolę Stelmach ze Szczepanowic.
7: Kochana Nikolko, wchodzisz w dorosłe życie. Dlatego pragniemy złożyć ci najserdeczniejsze życzenia. Długich lat życia w dobrym zdrowiu, szczęściu, radości i wszelkiej pomyślności. Idź przez swoją dorosłość zawsze z uśmiechem na twarzy i spokojem w sercu. A problemy niech omijają cię z daleka. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia. A Matka Boża ma cię zawsze w swojej opiece. Pan Bóg niech ci błogosławi.
6: Życzą babcia i dziadziu z Błonia oraz dedykują piosenkę Golec z orkiestra Górą Ty.

0: O uwagę prosimy Państwa Zofię i Stanisława Dziodziów ze Zborowic.
1: Kochani, jubilaci, 50 lat wspólnego życia to piękny, ale i wymagający czas. Choć los nie szczędził Wam trudów i wyzwań, Wasza miłość, pracowitość i wzajemne wsparcie pozwoliły Wam przetrwać każdą burzę. Dowodem Waszej siły jest nie tylko piękny dom, który wspólnie wybudowaliście, ale przede wszystkim wspaniała rodzina. Wychowaliście 4 synów, a dziś Waszą największą dumą i radością jest 6 wnucząt. Z okazji Złotych Godów życzę Wam z całego serca, aby nadchodzące lata przyniosły Wam upragniony spokój, odpoczynek i mnóstwo zdrowia. Niech Pan Bóg nieustannie Wam błogosławi, a Wasz dom wciąż tętni życiem, miłością i, daj Boże, kolejnymi wnukami.
0: 100 lat w zdrowiu i szczęściu życzy siostra Maria oraz dedykuje piosenkę Krystyny Giżowskiej Przeżyłam z Tobą tyle lat.

0: O uwagę prosimy panią Mariolę Drelicharz z Ostrowa.
1: Droga jubilatko, z okazji urodzin przesyłamy ci bukiet najpiękniejszych życzeń. Zdrowia, pogody ducha, spełnienia najskrytszych marzeń i nieustającej radości z życia. Życzę ci, abyś w tym czasie, pomiędzy pracą a emeryturą, zawsze znajdowała czas dla siebie, a każda chwila przynosiła ci mnóstwo powodów do uśmiechu i zadowolenia. Niech dobry Bóg obdarza cię obfitymi łaskami, zdrowiem i siłą do dalszego działania. A wokół ciebie niech zawsze gromadzą się życzliwi ludzie. Niech Matka Boża ma cię w swojej szczególnej opiece na dalsze, długie lata życia.
0: Życzę koleżanka Jadzia oraz dedykuję piosenkę zespołu Akcent. Życie to są chwile.

0: O uwagę prosimy pana Ludwika Paprockiego z Łęk Górnych, który 25 sierpnia obchodził 70. urodziny i imieniny.
1: Kochany bracie, z tych wyjątkowych okazji przesyłamy ci najserdeczniejsze życzenia. Życzymy, aby w twoim sercu zawsze gościła pogoda ducha, a każdy nowy dzień niósł nadzieję i siłę do działania. Niech nie brakuje ci sił, radości, pasji i odwagi, by spełniać nawet te najskrytsze marzenia. Niech uśmiech nigdy nie znika z twojej twarzy, a w codziennym biegu nie brakuje ci powodów do wdzięczności i zachwytu nad światem. Życzymy ci beztroski, spokoju ducha i życzliwych ludzi wokół siebie. Dziękujemy za to, że zawsze mogłyśmy na ciebie liczyć. Niech za wszelkie dobro Pan Bóg ci wynagradza, darząc cię dobrym zdrowiem, długim życiem i wszelkimi potrzebnymi łaskami. A Matka Boża niech ma cię zawsze w swojej opiece.
0: Życzą siostry Krystyna i Maria z rodzinami oraz dedykują piosenkę Andrzeja Rybińskiego Nie liczę godzin i lat.

0: O uwagę prosimy pana Zbigniewa Kałużę z Jadownik.
1: Kochany mężu, tato i dziadku, z okazji 80. urodzin i 50. rocznicy ślubu pragniemy złożyć ci najserdeczniejsze życzenia. W tym szczególnym czasie chcemy też podziękować za twoją bezwarunkową miłość, cierpliwość i wszelką troskę, którą otaczasz całą naszą rodzinę każdego dnia. Życzymy ci dużo zdrowia, sił, optymizmu, wielu powodów do uśmiechu i wszelkiej pomyślności na kolejne lata. Niech spełnią się wszystkie twoje marzenia, a każdy kolejny dzień niech będzie lepszy od poprzedniego. Niech Matka Boża ma cię w swojej szczególnej opiece, a Pan Bóg niech ci zawsze błogosławi.
0: Życzy żona z dziećmi i wnukami oraz dedykuje piosenkę Teresy Werner Miłość jest piękna.

0: O uwagę prosimy Państwa Bernadettę i Marka Podraza z Podlesia.
1: 25 lat temu powiedzieliście sobie sakramentalne tak i od tego czasu wiedziecie wspólne życie, dzieląc radości i pokonując problemy. Z okazji srebrnych godów życzę Wam, aby Wasza miłość była zawsze silna wiarą, a każdy dzień przynosił radość z Bożej łaski. Życzę Wam, aby Wasza miłość była jak dobre wino, im starsza, tym lepsza. Niech każdy kolejny dzień przynosi mnóstwo radości, wzajemnego zrozumienia oraz spełnienia wszystkich wspólnych marzeń.
0: Życzę siostra Aneta z rodziną oraz dedykuję piosenkę Rocznica Ślubu, Rocznica Miłości.

0: O uwagę prosimy Państwa Agnieszkę i Pawła Gawlik ze Zgłobic.
1: 20 lat już razem macie, ciągle się za ręce trzymacie. Były wzloty, były burze, czasem ciche dni i róże. Lecz najważniejsze jest kochanie, wspólne życie i śniadanie. Choć czasami ktoś ma rację, drugi robi negocjacje. Niech Wam szczęście dopisuje, niech się miłość nie kończy, nie psuje. Dużo uśmiechu, mało złości i kolejnych lat w radości.
0: Życzą rodzice i siostra z rodziną oraz dedykują piosenkę Baciarów Amore Mio.

0: O uwagę prosimy pana Dawida z Opola.
1: Drogi jubilacie, dziękuję ci za pamięć, wsparcie, a najbardziej dziękuję ci za to, że pomogłeś mi przetrwać długie miesiące przytłoczenia. A z okazji urodzin przesyłam ci serdeczne życzenia. Życzę ci, aby każdy dzień upływał ci w zdrowiu, w radości, wśród szczerych i życzliwych osób. Niech otacza cię szacunek i aby życie przynosiło ci piękne chwile i spełniało marzenia. Życzę ci mądrości w odpuszczaniu tego, na co nie masz wpływu, i siły w walce o to, co jest dla ciebie ważne, a przez życie idź z podniesioną głową. Życzę ci, by Pan Jezus miłosierny szczodrze obdarzał cię swoimi łaskami każdego dnia, a Matka Najświętsza, twój patron i święty Józef otaczali cię swoją opieką w dalszym życiu i chronili od złego.
0: Pod życzeniami podpisuje się Bernadetta Żmuda z Luszowic oraz dedykuje piosenkę Maryjo Śliczna Pani w wykonaniu Eleni.

0: O uwagę prosimy Państwa Krystynę i Zdzisława Merchut z Morzychny.
1: Drogim rodzicom z okazji 55. rocznicy ślubu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, opieki Matki Bożej od Poryszowskiej.
0: Składają wdzięczne za trud wychowania dzieci Robert, Joanna, Edyta wraz z rodzinami. Do życzeń dołączają się wnuki i prawnuki Antoś i Staś. Muzyczną dedykacją będzie piosenka Życzymy, życzymy.

0: O uwagę prosimy panią Natalię Masłowską, której chcemy przekazać życzenia z okazji 18 urodzin.
1: Kochana córeczko, przeglądając się w twoim uśmiechu, trudno nam uwierzyć, jak szybko minął ten czas. Dziś wkraczasz w dorosłość, a my życzymy ci, aby ta nowa droga była pełna pięknych przygód, odwagi w sięganiu po marzenia i ludzi, którzy będą dla ciebie oparciem. Bądź zawsze tak mądra, wrażliwa i wyjątkowa, jaką jesteś.
0: Życzenia przesyłają kochający rodzice oraz dedykują piosenkę doktora Albana It's My Life.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
8: Przed nami dni gminy Łukowica. 29 i 30 sierpnia Łukowica będzie żyła muzyką, koncertami i świetną zabawą. W sobotę o godzinie 20 wystąpi duet z Pienin, a o 21 gwiazda wieczoru. Róże Europy, legenda polskiego rocka i ich niezapomniane przeboje. W niedzielę zaczynamy o 14:00. Na scenie pojawią się orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Ewa Nowel z zespołem oraz Kabaret Zachodni. A o godzinie 18:00 Uniwers. Tacy byliśmy, czy wołanie przez ciszę? To ponadczasowe przeboje, które łączą kolejne pokolenia, a zabrzmią na żywo w Łukowicy. Wieczorem zagra jeszcze kapela ludowa Głos Beskidu, a całość zakończy zabawa taneczna do północy. Zapraszają wójt gminy Łukowica oraz dyrektor Goksit w Łukowicy. Partner wydarzenia Powiat Limanowski. Patronat medialny Radio RDN.
1: Po reklamie.
9: O uwagę, prosimy panią Barbarę Kozioł.
10: Kochanej żonie i mamie przesyłamy najpiękniejsze życzenia z okazji 50. urodzin. Życzymy ci przede wszystkim zdrowia, niesłabnącej pogody ducha i nieustającego szczęścia. Niech Pan Bóg hojnie ci błogosławi każdego dnia, obdarza łaską i prowadzi bezpiecznymi drogami. Spełniaj swoje marzenia i ciesz się każdą chwilą, którą możesz dzielić z nami. Dziękujemy za Twoją obecność, troskę i miłość, które sprawiają, że każdy moment nabiera wyjątkowego blasku. Niech Matka Boża ma Cię w swojej opiece i wyprasza dla Ciebie wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia.
9: Życzę mąż Ryszard wraz z dziećmi oraz dedykuję piosenkę Za każdy spędzony z Tobą dzień.
11: Za każdy spędzony z Tobą dzień. Bogu dziś.

gdzie więcej czuję, niż mogę powiedzieć. Twoja obecność jest jak odpowiedź, której szukałem.

przyjdą dni pełne wątpliwości i wiatr nam pomiesza drogi i sens. Weź moją dłoń i jeden pocałunek. Powie mi więcej niż tysiąc słów i gest.

0: W koncercie życzeń miło nam powitać pana Stanisława Kwietnia z Komorowa.
1: W dniu twoich 78 urodzin życzę tobie długich lat życia. Dziękuję Panu Bogu za spędzone z tobą 54 lata życia. Niech Matka Boża otacza cię opieką na dalsze lata życia.
0: Życzy żona Cecylia oraz dedykuje piosenkę Teresy Werner Szczęśliwi we dwoje.

0: O pozostanie z nami proszony jest pan Stanisław Kwiecień z Komorowa, który świętuje 78. urodziny.
1: Kochanemu tacie z okazji urodzin najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego najlepszego, samych pogodnych dni w życiu i wszystkiego, co tylko sobie życzysz.
0: Składają synowie Rafał, Sebastian, Andrzej z rodziną, Marek z rodziną. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Teresy Werner, Vivat Solenizant.

0: Jeszcze raz o uwagę proszony jest pan Stanisław Kwiecień z Komorowa.
1: Kochanemu tacie z okazji urodzin życzymy zdrowia, błogosławieństwa Bożego i długich lat życia, bo jesteś nam potrzebny.
0: Życzą córki Agnieszka z rodziną, Justyna z rodziną i córka Weronika. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Teresy Werner, Warto żyć.

0: Dnia 29 sierpnia 2026 roku w kościele parafialnym w Zabawie w sanktuarium błogosławionej Karoliny związek małżeński zawarli państwo Marlena Ryncarz i Kacper Gnacek.
1: Drodzy nowożeńcy, z całego serca życzymy Wam miłości, która przetrwa każdą próbę, radości, która wypełni Wasze wspólne dni oraz zdrowia, które pozwoli cieszyć się każdym momentem we dwoje. Żyjcie w wierze, nadziei i miłości. Niech Pan Bóg prowadzi Wasze kroki, prostuje ścieżki, obdarza wszelkim błogosławieństwem.
0: Tego życzą chrzestna Magdalena Padło z rodziną, wujek Tomek Stefańczyk, Monika Marek i ciocia Basia Kuczek z rodziną. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Andre and Chili, żona i mąż.

0: O uwagę prosimy panią Małgorzatę Morys z Niedźwiedzy, której chcemy przekazać życzenia z okazji urodzin.
1: W tym wyjątkowym dniu, droga mamo, życzę ci niekończącej się radości, zdrowia, niesłabnącej energii, pięknych chwil i spełnienia marzeń. Niech w twoim sercu zawsze muzyka gra.
0: Życzenia składa syn Jarek i Iwona oraz dedykują piosenkę zespołu Muzykanci Maryjanka.

0: O uwagę prosimy panią Bogusławę Hołda z Jastrzębi.
1: Droga jubilatko, przyjmij najserdeczniejsze życzenia z okazji 70. urodzin. Życzymy ci przede wszystkim dużo zdrowia, sił, optymizmu, wielu powodów do uśmiechu i wszelkiej pomyślności na kolejne lata. Niech spełniają się wszystkie twoje najskrytsze marzenia, a każdy kolejny dzień niech będzie pełen słońca i radości. Niech otaczają cię sami życzliwi ludzie, którzy będą wnosić w twoje życie miłość i dobro. Niech Matka Boża ma cię w swojej opiece, a Pan Bóg niech ci zawsze błogosławi.
0: Życzy brat Stanisław z rodziną oraz dedykuje piosenkę Stoi grusza w polu.

0: O uwagę proszony jest pan Radosław Kosman z Woli Rzędzińskiej.
1: Z okazji 50. rocznicy urodzin i zarazem imienin Radosława, uśmiechu, zdrowia i radości na wszystkie dni, żeby się spełniły twoje marzenia i sny. Niech cię strzeże Matka Boże nieustającej pomocy i nigdy nie opuszcza miłosierdzie Boże.
0: Tego życzą ci rodzice i brat Waldemar oraz dedykują piosenkę Meryl Mathieu Santa Maria de la Mer.

0: O uwagę prosimy panią Felicję Łach z Odporeszowa.
1: Z okazji 80. urodzin życzymy ci przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju i radości na każdy dzień. Niech życie przynosi ci jak najwięcej pięknych chwil, powodów do uśmiechu oraz ciepła i miłości najbliższych. Życzymy ci, aby każdy kolejny dzień był pełen pogody ducha, życzliwości i spełnionych marzeń. Niech otaczają cię ludzie, przy których czujesz się kochana, ważna i szczęśliwa. 100 lat w zdrowiu, szczęściu i otoczeniu tych, których kochasz.
0: Życzą kochający mąż, dzieci z rodzinami, wnuki i prawnuczka. Do życzeń dołączają piosenkę Bożeny Mielnik 100 lat na twą cześć.

0: O uwagę prosimy Państwa Małgorzatę i Pawła Minor z Dąbrowy Tarnowskiej.
1: Drodzy jubilaci, z okazji 30. rocznicy ślubu składamy Wam najserdeczniejsze życzenia płynące z głębi serca. 30 lat temu powierzyliście swoje małżeństwo Bogu, a On uczynił z Waszego związku piękne świadectwo wierności. Życzymy Wam, aby Pan Jezus nieustannie gościł w Waszym domu, przymnażał łask i darzył Was zdrowiem. Niech Matka Boża będzie zawsze obecna w Waszym życiu, wypraszając Wam radość, zgodę oraz siłę na dalsze lata wspólnej drogi.
0: Tego z całego serca życzą synowie Marcin i Mateusz z żoną Magdaleną oraz najbliżsi. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Justyny i Piotra, Ty i ja.

0: O uwagę prosimy Państwa Agnieszkę i Waldemara Gawron z Tuchowa.
1: Kochani jubilaci, z okazji 20. rocznicy ślubu życzymy Wam morza radości, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Doceniajcie każdy wspólnie spędzony dzień, bo to Wasza miłość i bliscy są największym skarbem. Niech ta okrągła rocznica ślubu będzie początkiem jeszcze piękniejszego rozdziału. Życzymy Wam, aby spełniły się wszystkie Wasze najskrytsze marzenia. Niech każdy dzień przynosi Wam zdrowie, miłość i niegasnący uśmiech na twarzach. Bądźcie zawsze szczęśliwi. Niech Matka Boża ma Was w opiece, a Pan Bóg niech Wam błogosławi na dalsze wspólne lata.
0: Życzą córki Zuzia i Alicja, rodzice Grażyna i Jan, siostra z mężem i synami Michałem i Szymonem ze Stanów Zjednoczonych i brat Wacław. Do życzeń dołączają piosenkę Tyle pięknych dni.

0: O uwagę prosimy pana Piotra Ryczka ze Smęgorzowa.
1: Drogi jubilacie, z okazji twoich 55. urodzin przesyłamy ci najserdeczniejsze życzenia. Życzymy ci, aby każdy kolejny dzień był pełen radości, zdrowia i miłości. Niech te 55 lat życia będzie jedynie początkiem fascynującej podróży, pełnej spokoju i szczęścia. Życzymy ci nieskończonej siły i wytrwałości, abyś z dumą pokonywał wszystkie życiowe przeszkody, a w sercu zawsze miał spokój. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia. Niech Matka Boża ma cię w swojej opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzą siostry Marta, Elżbieta, szwagier Marek, chrześniaki Basia i Paweł oraz Wojciech i Artur z rodzinami, a do życzeń dołączają piosenkę 55 róż dla ciebie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Godzina Miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: O uwagę prosimy panią Katarzynę Derkacz z Wielkiej Wsi, dla której napłynęły życzenia z okazji 50. urodzin.
2: Kochana Kasiu, w dniu twojego święta chcemy z głębi serca podziękować ci za dobroć, pomoc i miłość, którą dajesz nam każdego dnia. Życzymy ci przede wszystkim niezłomnego zdrowia, pogody ducha i tego, aby każdy nowy dzień był wypełniony głęboką radością oraz spokojem.
1: Wszystkiego, co najpiękniejsze, życzą ci mąż Marek, syn Patryk i córka Patrycja. Do życzeń dołączają piosenkę Mariusza Kalagi Jedna z gwiazd.
3: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na nie.

0: O uwagę prosimy Państwa Irenę i Jana Zych z Laskówki Choronskiej.
1: Drodzy rodzice, 48 lat temu połączyliście swoje drogi, a z Waszej miłości powstał nasz cały świat. Dziękujemy za to, że nauczyliście nas, czym jest prawdziwa bliskość, ta, która nie polega na braku burz, ale na wspólnym trzymaniu się za ręce, gdy one nadchodzą. 48 lat to nie tylko płynący czas, ale tysiące wypitych kaw, milczące porozumienia, wspólne troski i podwójne radości z każdego sukcesu. Kochani rodzice, życzymy Wam, aby Wasze serca wciąż biły tym samym spokojnym rytmem, a zdrowie i domowe ciepło nigdy Was nie opuszczały. Dziękujemy za wszystko, czego nie da się opisać słowami.
0: Pod tymi słowami podpisują się wdzięczne córki i synowie z rodzinami. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Mamo, tato, dziękuję w kręgu Waszej miłości.

0: Irenę i Jana Zych z Laskówki Chorąskiej.
1: Droga babciu, drogi dziadku, jesteście dla nas dowodem na to, że przysięga składana przed ołtarzem ma moc trwania przez całe życie. Od dziecięcych lat byliście obok. Wasze serca pełne ciepła, troski i miłości uczyły nas kochać. Życzymy wam, abyście wciąż patrzyli w przyszłość z uśmiechem i nadzieją, a każdy kolejny dzień przynosił wam dużo zdrowia, spokoju oraz radości z każdej chwili spędzonej razem z nami.
0: 100 lat miłości życzy wam wnucząt gromadka Piotr, Jan, Matias, Amelia, Miłosz, Julia, Wiktor, Lilianna, Anastazja, Jeremiasz. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Z Tobą Lepiej.

0: O uwagę prosimy panią Stefanię Śpiewak z Nowego Sącza, dla której napłynęły życzenia z okazji imienin.
1: Mamo, jesteś dla mnie ostoją i największym wsparciem. W dniu twojego święta życzę ci, abyś zawsze czuła się kochana, doceniona i szczęśliwa. Niech każdy rok przynosi ci dumę i zasłużony odpoczynek. Mamo moja, niech uśmiech nigdy nie schodzi z twojej twarzy, a każdy kolejny dzień będzie piękniejszy od poprzedniego. Niech Pan Bóg i Maryja mają cię zawsze w swojej opiece.
0: Życzenia składają córka Iwona z mężem Stefanem, wnuczka Monika z Tomaszem oraz prawnuczek Nikoś. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Teresy Werner, Moja Mamo.

0: Reklama.
1: Witaj szkoło. Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty, masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
8: O uwagę prosimy panią Janinę Kośla z Jadownik Mokrych.
9: Kochana mamusiu, z okazji 87. urodzin przyjmij najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, szczęścia i zadowolenia. Niech nadchodzące lata obfitują w szczęśliwe momenty, a mądrość wieku pomaga dostrzegać piękno każdego dnia. Niech miłość bliskich będzie twoim codziennym wsparciem, a każda chwila przyniesie poczucie spokoju. Niech Matka Boża otacza cię swoją opieką i błogosławieństwem na każdy dzień.
8: Tego życzą córki Barbara, Zofia, Dorota z rodzinami oraz dedykują piosenkę Brygidy i Roberta Łukowskich Moc urodzinowych życzeń.

0: O uwagę prosimy panią Ludmiłę Gurgul z Dołów.
1: Kochana żono i mamo, z okazji urodzin przyjmij od nas płynące z głębi serca życzenia, obfitych łask Bożych, opieki Matki Bożej, dobrego zdrowia, radosnych i spokojnych dni, dużo miłości i wszelkiej pomyślności. Życzymy Ci spełnienia najskrytszych marzeń, szczęścia rodzinnego, wielu pięknych chwil w życiu i życzliwości od ludzi. Niech na Twojej twarzy zawsze gości uśmiech, a najbliższa przyszłość niech przyniesie to, czego pragnie Twoje serce.
0: Życzą mąż Józef i syn Arkadiusz, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Jak Cię nie kochać.

0: O uwagę prosimy panią Annę Król z Łęgu Tarnowskiego.
1: Z okazji 67. urodzin najukochańszej żony, mamy i babci chcemy z całego serca powiedzieć, jak bardzo jesteś dla nas ważna i jak bardzo cię kochamy. Przede wszystkim życzymy ci zdrowia, najcenniejszego daru oraz siły i spokoju na każdy dzień. Niech każdy poranek przynosi nadzieję i choć małe chwile radości. Dziękujemy ci za twoją miłość, troskę i obecność, która jest dla nas nieoceniona. Jesteś sercem naszej rodziny, jej ciepłem i oparciem. Życzymy ci, abyś każdego dnia czuła, jak bardzo jesteś kochana i potrzebna. Kochana mamo i babciu, pamiętaj, że jesteś dla nas kimś naprawdę wyjątkowym. Życzymy ci zdrowia i wielu spokojnych, pięknych chwil razem.
0: Najserdeczniejsze życzenia składają kochający mąż, dzieci i wnuki. Muzyczną dedykacją będzie piosenka Niech cię prowadzi Boża dłoń.

0: O uwagę prosimy Państwa Helenę i Piotra Kołodziej z Maszkowic.
1: Kochani jubilaci, z okazji Waszej 40. rocznicy ślubu składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech kolejne wspólne lata będą pełne miłości, radości, zdrowia i wzajemnego szacunku. Niech każdy dzień przypomina Wam, jak piękną drogę przeszliście razem przez 40 lat wspólnych chwil, wzruszeń, sukcesów i wyzwań. Życzymy Wam, abyście nadal z radością patrzyli w przyszłość, wspierali się i cieszyli każdą wspólnie spędzoną chwilą. Niech kolejne lata wspólnego życia będą pełne szczęścia, wzajemnego wsparcia, pięknych chwil i rodzinnego ciepła. Dużo zdrowia, szczęścia, spokoju oraz kolejnych pięknych jubileuszy, aż po złote gody i jeszcze dalej.
0: Życzenia przesyła rodzina Faronów, Krztoni, Rdzawskich oraz Banachów z Łącka. A muzycznym upominkiem będzie piosenka Krystyny Giżowskiej, Złote Obrączki.

0: uwagę prosimy panią Zofię Kania z Gorzyc.
1: Kochana mamusiu, z okazji pięknych 80. urodzin życzę ci zdrowia, siły i pomyślności. Niech kolejne lata będą pełne błogosławieństwa Bożego, a dobro, które przez całe życie rozsiewasz wokół, powraca do ciebie ze zdwojoną mocą.
0: Życzy córka Aneta z ukochanym Robertem, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Adama Chroli, Tego co najlepsze.

0: O uwagę proszony jest pan Robert Morys z Lusławic.
1: Z okazji 60. urodzin przyjmij serdeczne życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia. Niech każdy dzień przynosi tylko szczęśliwe chwile. A Matka Boża niech cię otacza swoją opieką i wyprasza Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia.
0: Życzę rodzeństwo z rodzinami oraz dedykuję piosenkę Mój Bracie.

0: Jeszcze raz o uwagę proszony jest pan Robert Morys z Lusławic.
1: Kochany synu, z okazji twoich 60. urodzin pragnę ci przesłać moc najpiękniejszych z głębi serca płynących życzeń. Życzę ci przede wszystkim zdrowia, niesłabnącej pogody ducha i nieustającego szczęścia. Niech Pan Bóg hojnie ci błogosławi każdego dnia, obdarza łaską i prowadzi bezpiecznymi drogami. Spełniaj swoje marzenia i ciesz się każdą chwilą, którą możesz dzielić z najbliższymi. Niech Matka Boża ma cię w swojej opiece i wyprasza dla ciebie wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia.
0: Życzy mama oraz dedykuje piosenkę Piotra Jurkiewicza Życzenia.

0: koncercie życzeń serdecznie witamy księży solenizantów. W bieżącym tygodniu imieniny obchodzą
1: ksiądz Stefan Irla,
0: ksiądz Stefan Król,
1: ksiądz Stefan Tabor,
0: ksiądz Grzegorz Kiełbasa,
1: ksiądz Grzegorz Lechowicz
0: i ksiądz Grzegorz Rzeźwicki. W imieniu dyrekcji pracowników Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pragniemy złożyć księżom solenizantom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkich potrzebnych łask Bożych oraz zadedykować muzyczny upominek. I to już wszystkie życzenia, które z przyjemnością przekazaliśmy Państwu. Pięknie Was pozdrawiamy i serdecznie dziękujemy za uwagę. Iwona Chmielowska
1: i Tomasz Gad. Do usłyszenia.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Witaj szkoło. Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty, masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę 30 sierpnia na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druhami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Marta Jodłowska, zapraszam. Liczy się każde wsparcie. Trwa zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych w wyniku powodzi w Nepalu. Caritas i Polski Czerwony Krzyż zbierają pieniądze na ten cel. W środowej błyskawicznej powodzi zginęło tam ponad 500 osób. Około 2000 uważanych jest za zaginionych. Akcja poszukiwawczo-ratownicza przerywana jest ze względu na zagrożenie kolejnymi katastrofami naturalnymi. Witold Banach.
2: Międzynarodowy Czerwony Krzyż ogłosił, że na pomoc dla Nepalu potrzeba co najmniej 22 milionów franków, czyli około 100 milionów złotych. PCK natychmiast rozpoczął zbiórkę, a o wsparcie apeluje Michał Mikołajczyk.
3: Apelujemy o środki finansowe. One w najlepszy sposób pozwalają błyskawicznie reagować na to, co jest potrzebne. Tam na miejscu są specjaliści i eksperci po to, by pomagać.
2: W pomoc dla Nepalu włączył się również Caritas, mówi Ireneusz Krauze, zastępca dyrektora Caritas Polska.
4: Ponieważ wiele rodzin straciło cały dorobek życia, Caritas uruchomiła kuchnię społeczną i dostarczyła żywność. Organizacja planuje rozszerzyć pomoc poprzez lokalnych partnerów, szczególnie tam, gdzie bezpośredni dostęp jest niemożliwy.
2: Każdy, kto chce wesprzeć akcję pomocy, wystarczy, że wejdzie na stronę internetową PCK lub Caritas i tam będzie mógł dokonać wpłaty.
1: W przeddzień rocznicy wybuchu II wojny światowej będą modlić się za ojczyznę. W poniedziałek parafia w Wielogłowach zaprasza na Drogę Krzyżową. Nabożeństwo odbędzie się w plenerze, mówi jeden z organizatorów, Paweł Bogdanowicz.
5: Wyruszamy z kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i idziemy piękną plenerową Drogą Krzyżową na najwyższy szczyt, na Górę Kożuch, gdzie jest kapliczka poświęcona rocznicy pobytu Jana Pawła II w Starym Sączu. I tam przy tej kapliczce będziemy zakończenie Drogi Krzyżowej. Będzie uroczysty apel poległych, będzie odśpiewanie hymnu Boże Coś Polskę.
1: Droga Krzyżowa będzie okazją do modlitwy o pokój i za tych, którzy polegli w walce o wolność Polski. Przejście Drogi Krzyżowej zajmuje około 2 godzin, a początek w poniedziałek o 16:30 przy kościele parafialnym w Wielogłowach. Są jeszcze miejsca na rekolekcje w zdrowym ciele, zdrowy duch w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Arka w Gródku nad Dunajcem. Spotkanie dla seniorów odbędzie się od 7 do 10 września. To możliwość nawiązywania nowych przyjaźni, poznania nowych miejsc, a także zapoznanie się z tematyką dbania o własne zdrowie i kondycję duchową, mówi dyrektor Arki, ksiądz Tomasz Rąpała.
6: W programie spotkania przewidziane jest codzienna msza święta, spotkanie ze Słowem Bożym, jednodniowa wycieczka do Ciężkowic, w ramach której zwiedzimy piękny park zdrojowy, rynek, kościół pod wezwaniem Pana Jezusa Miłosiernego oraz pospacerujemy ścieżką w koronach drzew. Także spotkanie pod tytułem Odnowa biologiczna, naturalna terapia z Panią Agnieszką Mękowiak i spotkanie z rehabilitantką Panią Elżbietą Witek.
1: Uczestnicy w ramach spotkania mogą liczyć na noclegi z pełnym wyżywieniem. Zapisy możliwe są telefonicznie pod numerem 605 088 112 lub elektronicznie. Koniec wakacji przynosi zmiany nie tylko w kalendarzu. Od poniedziałku 31 sierpnia na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pojawi się nowa ramówka. Wraz z nią kilka nowych audycji. Nie oznacza to jednak pożegnania z programami, które słuchacze znają i lubią. Na antenę wracają m.in. Bez skierowania, Księga, Puls Regionu, Cztery Pory Gotowania czy Rozgryźć Kościół, a także liczne pasma muzyczne. Ale nowa ramówka to przede wszystkim nowe propozycje.
7: Pierwsza z nich to psychologiczny pociąg. Podróż po różnych peronach dojrzewania. Problematycznie i psychologicznie zabierze nas znany już ekspert, pani dr Renata Smoleń. Ta audycja rusza o 17:10, zaś w paśmie wieczornym, czyli w strefie ducha, o 20:00 nowa audycja Ja zawsze jestem z wami. W związku ze zbliżającą się 150. rocznicą objawień Maryjny w Kietrzwałdzie zapraszam na cykl autorskich audycji, dzięki którym poznamy historię jedynych objawień Maryjnych w Polsce uznanych przez Kościół. We wtorek muzyczny firmament o 21:30. To audycja, w której o aktualnych i zapomnianych gwiazdach muzyki oraz o muzycznych anegdotach opowie nam Krzysztof Borowiec. W czwartek o 17:10 nowa audycja Alfabet Biblijny. To audycja Radia Fiat, w której ksiądz dr Mariusz Woźniak z dzieła biblijnego archidiecezji częstochowskiej zaprasza do odkrywania znaczeń, symboli i tematów obecnych w Piśmie Świętym i życiu wiary. A w piątek o 17.30 zapraszam na katechezy liturgiczne, cykl audycji księdza Daniela Bębenka, który pomaga lepiej zrozumieć liturgię Kościoła, jej znaki, gesty, słowa, symbole i duchowy sens. Katechezy mają rozjaśniać świat liturgii, pokazując, że to, co podczas celebracji może wydawać się dobrze znane lub oczywiste, kryje w sobie bogactwo znaczeń prowadzących do głębszego przeżywania wiary.
1: Mówił kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Oprócz tego dużo dobrej muzyki, m.in. retrowtorki, biesiadne środy i polskie czwartki, a także sprawdzone wiadomości z regionu. Powakacyjna ramówka, przypomnę, startuje w poniedziałek.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Rozważamy tajemnicę czwartą Różańca Świętego, chwalebną. Tajemnice chwalebne to przypomnienie, że Bóg jest wszechmocny, że do Niego należy wszelka władza na niebie i na ziemi. Codzienność dobrze zakrywa tę prawdę, jednak tajemnice chwalebne ujawniają prawdziwy obraz rzeczy. Ostatnie słowa należą do Boga. On jest mocą, a ta moc słabości naszej codzienności się doskonali. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszechnego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Od cnoty wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś
0: Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Go Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Po nocy porażki i śmierci nie zostaje już nic. Nie ma nadziei. Wszystko na nic. Wszystkie nasze starania, dobre chęci, marzenia o sukcesie, szczęściu. Wszystko zostało pogrzebane. I wtedy wkracza Bóg. Z największego zła wyprowadza najcudowniejsze dobro. Życie rodzi się ze śmierci i bez nadziei. Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
3: święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica druga, niebostąpienie Pana Jezusa. Jezus odchodzi, zostawia Kościół w rękach apostołów, w naszych rękach. Chce, byśmy w pełni wzięli odpowiedzialność za życie. Po prostu nam ufa. Chce, byśmy dojrzeli do pełni, a inaczej się nie da tego zrobić, jak tylko przez odpowiedzialność. Posiadamy moc do świętego życia, niepozbawionego wprawdzie trudu, ale zarazem wypełnionego Jego obecnością. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Bóg daje nam całą swoją mądrość, a wręcz sam staje się naszą mądrością. Istnieje jednak warunek oczekiwać tego daru z góry, czekać na Boga, na Ducha Świętego razem z braćmi, czekać na Niego we wspólnocie Kościoła. W dzień Pięćdziesiątnicy znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Czy żyję w oczekiwaniu na Ducha Świętego, dzieląc życie z moimi braćmi, rodziną, wspólnotą?
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Marii Panny. Kiedyś na końcu ziemskiego życia mam razem z ciałem i duszą trafić przed majestat Boga, tak jak stało się z Maryją. Czy szanuje moje ciało? Czy istnieje jedność między nim a moją duszą? Czy żyje łaską uświęcającą? Jak z odpoczynkiem, jak systematyczną pracą Maryja żyła tak, że od razu została wzięta do nieba cała. A jak jest ze mną?
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki.

0: Ona ciągle rodzi nowe dzieci dla nieba. Czy także i mnie? Jaka jest moja relacja do niej? Czy kocham ją tak samo jak jej syn? Czy jest moją królową? Czy jestem? Czy pamiętam? Czy czuwam z nią u drzwi nieba?
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i domóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Koniec wakacji? Jeszcze nie! W Siedliszowicach szykuje się wielkie rodzinne pożegnanie lata. Już w niedzielę, 30 sierpnia, na terenach przy Domu Ludowym od 16 piknik pełen atrakcji. Dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, zabawy z druchami OSP, a także frytki, popcorn, lemoniada i inne pyszności. O 19 zaczynamy kino pod gwiazdami. Na ekranie Mija i Biały Lew. Piękna historia niezwykłej przyjaźni. Na ostatnie wakacyjne kino w ramach zadania Kino pod gwiazdami – Profilaktyka przez kulturę zapraszają Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara oraz Burmistrz Żabna. Siedliszowice, 30 sierpnia. Najpierw zabawa, potem film.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja radia i z Białego Stoku.
2: Wakacje ze świętym Pawłem. Słowo, które inspiruje, myśl, która zatrzymuje, zadanie, które pomaga lepiej przeżyć każdy dzień. Czyli radiowy challenge na wakacje.

razem w jednym ciele. Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 12, werset 12. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo że są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Wakacje to czas spotkań z rodziną, przyjaciółmi, z samymi sobą. To także czas intensywnych relacji, które czasem wystawiają nas na próbę. Kiedy spędzamy ze sobą czasu więcej niż zwykle, może pojawić się napięcie, różnice zdań, charakterów, potrzeb. I wtedy pojawia się pytanie, czy umiemy być razem mimo różnic? Święty Paweł patrzy na Kościół, widząc go jak ludzkie ciało. Ręka, noga, oko, serce, wszystkie części, choć różne, to jednak tworzą jedność. Każda ma swoje miejsce, sens, zadanie. Nie wszystkie części robią to samo, ale wszystkie pracują dla całości. Tym obrazem Paweł mówi nam coś bardzo ważnego. Różnice między nami nie są przeszkodą. Są potrzebne. Bóg nie stworzył nas identycznymi. Nie musimy się porównywać do innych. Nie musimy walczyć o to, kto jest lepszy. Musimy natomiast nauczyć się szacunku i rozpoznawania darów w innych. Czasem zazdrościsz czyjejś odwagi, czyjegoś spokoju, czyjejś kreatywności, ale może ty masz dar czułości, obecności czy cierpliwego słuchania. Każdy wnosi coś, czego inni nie mają. I tak budujemy razem jedno ciało, wspólnotę Kościoła. To bardzo praktyczne. Czy umiesz słuchać, nie przerywając? Czy potrafisz docenić, a nie zazdrościć? Czy umiesz współdziałać, nie tylko oceniać? Chrystus jest głową tego ciała, tak mówi święty Paweł. To On scala, nadaje kierunek, łączy różnorodności w jedno. Świadectwem Kościoła w świecie nie jest jednolitość. Jest nim jedność w różnorodności. Pokorna obecność dla siebie nawzajem. Zadanie na dziś. Spotykając się dziś z bliskimi, w domu, bądź też w pracy czy na wakacyjnym wyjeździe, spróbuj dostrzec na nowo to, co w drugim człowieku jest wartościowe, ale inne niż u ciebie. Podziękuj Bogu za to, że nie musisz być wszystkim we wszystkim, że są inni, wraz z którymi się uzupełniasz w domu, w rodzinie, w pracy, gdziekolwiek. Wypowiedz choć jedno zdanie doceniające drugą osobę. W ten sposób razem budujemy ciało Chrystusa, którym jest Kościół.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Trzeba ufać Bogu nawet wtedy, gdy Jego drogi są inne niż nasze oczekiwania, powiedział Leon XIV przed modlitwą Anioł Pański. Papież modli się za ofiary masakry na Haiti i tragicznej powodzi w Nepalu i Tybecie. Stolica Apostolska jest gotowa pomóc w każdy możliwy sposób, aby osiągnąć pokój na Ukrainie. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Trzeba ufać Bogu nawet wtedy, gdy Jego drogi są inne niż nasze oczekiwania, powiedział Leon XIV w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. W Castel Gandolfo papież zachęcił, by, jak Piotr, szczerze mówić Jezusowi, co czujemy, nawet jeśli w sercu mamy zamęt.
3: Również nam nie zawsze jest łatwo zrozumieć i zaakceptować drogi Boga, zwłaszcza gdy są one bardzo odległe od nas. Wtedy pojawia się pokusa, by wbrew wszelkiej logice wiary pomyśleć, że to Pan się myli, albo co gorsza, że nas nie słucha lub się nami nie interesuje.
2: Papież dodał, że Piotr z dzisiejszej Ewangelii, mimo swej porywczości, uczy nas dwóch ważnych rzeczy.
3: Po pierwsze, nigdy, nawet w takich chwilach, nie należy przerywać dialogu z Panem, lecz z ufnością mówić Mu również o naszych trudnościach, ze zrozumieniem tego, o co nas prosi. Po drugie jednak, nigdy nie należy osądzać działania Boga, lecz raczej z pokorą, na modlitwie, wsłuchiwać się w to, co objawia nam poprzez swoje działanie, nawet jeśli to nie odpowiada naszym oczekiwaniom.
2: Ojciec Święty po modlitwie Anioł Pański przypomniał o ofiarach masakry na Haiti oraz tragicznej powodzi, która dotknęła Nepal i Tybet. Ponowił także apel o pokój, nawiązując do obchodzonego niedawno wspomnienia świętego Augustyna.
3: Z Haiti napływają dramatyczne wiadomości o straszliwej masakrze, której dopuszczono się w Kenskow, gdzie wiele osób straciło życie, a inne zostały porwane. Wyrażam moją modlitewną bliskość z ofiarami i ich rodzinami oraz proszę o niezwłoczne uwolnienie wszystkich zakładników.
2: Papież zapewnił też o modlitwie za wszystkich dotkniętych skutkami powodzi w Nepalu i Tybecie.
3: Módlmy się za tych, którzy stracili życie, za rannych i zaginionych, za rodziny oraz za ratowników. Niech troska wszystkich przyczyni się do złagodzenia cierpień i dostarczenia ludności niezbędnej pomocy.
2: Leon XIV zaprosił także chrześcijan różnych wyznań do wspólnej modlitwy 1 września, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego. Stolica Apostolska jest gotowa pomóc w negocjacjach pokojowych w każdy możliwy sposób i oddać na ten cel wszystkie swoje zasoby, powiedział Vatican News arcybiskup Paul Richard Gallagher, watykański sekretarz do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi. W ostatnich dniach prowadził on w Moskwie rozmowy m.in. z władzami państwowymi na temat potrzeby doprowadzenia do pokoju na Ukrainie. Wywiad z watykańskim dyplomatą na polskiej stronie Watykan News. Na stronie Watykan News także relacja z międzynarodowego spotkania młodych dla pokoju, które odbyło się w Budapeszcie i było zorganizowane przez wspólnotę Sant'Egidio. Spotkanie zgromadziło w ten weekend około 1000 osób z całego świata.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Jasnogórska Maryjo, Matko Ludu Pielgrzymującego. Dobiega końca sierpień. Pragniemy podziękować Ci za ten święty czas, miesiąc wielkich wydarzeń narodowych, począwszy od rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wspomnienie cudu nad Wisłą, pogdańskie porozumienia sierpniowe i narodziny Solidarności. Czas wielkich Twoich uroczystości, wniebowzięcia i jasnogórskich imienin, na które wędrowały dziesiątki tysięcy pielgrzymów z całej Polski i nie tylko, przeżywając rekolekcje, wewnętrzną odnowę. To czas obfitego zasiewu w sercach ludzi Bożego ziarna, które, mamy nadzieję, wyda obfity owoc. Pielgrzymowanie ku Jasnej Górze, ku sanktuarium, uświadamia nam kondycję człowieka, którego życie jest wędrówką. Człowiek od chwili narodzin aż do śmierci jest pielgrzymem. W Piśmie Świętym znajdziemy liczne dowody świadczące o pielgrzymowaniu do miejsc świętych, co było nakazem religijnym, by spotkać się ze świętością Boga. Przecież i Ty, Maryjo, z Józefem i małym Jezusem, posłuszni wymogom prawa Bożego, również pielgrzymowaliście do Jerozolimy. Historia Kościoła jest żywą kroniką pielgrzymki, która nigdy się nie kończy. Jesteśmy tego i naocznymi świadkami, ale wszyscy jesteśmy tego uczestnikami, pielgrzymami. Pielgrzymka jest symbolem indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego. Wędrówki Twoimi śladami, Maryjo. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał, byśmy wszyscy podejmowali ową podróż wewnętrzną, której celem jest oderwanie nas od tego wszystkiego w nas i wokół nas, co jest sprzeczne z prawem Bożym, abyśmy byli w stanie spotkać się w pełni z Chrystusem, wyznając naszą wiarę w Niego i otrzymując obfitość łask. Uświadamiamy sobie, jak wiele niebezpieczeństw i trudności spotyka nas na drogach naszego pielgrzymowania, jak często powodują zniechęcenie. Ty jednak, Matko, przodujesz nam w pielgrzymce wiary. Pomagasz chodzić Bożymi drogami. Wypraszasz potrzebne siły. A od niemal 70 lat w jasnogórskim obrazie przemierzasz polską ziemię, nawiedzając poszczególne diecezje i parafie, niosąc wszystkim nadzieję i miłość Jezusa Chrystusa. Dziś, Matko, odbywasz tę pielgrzymkę na ziemi i we wspólnocie Kościoła Świdnickiego. Święty Jan Paweł II w Częstochowie w 1979 roku w swej pierwszej pielgrzymce przypomniał, pouczał: Matka nie tylko oczekuje na swoje dzieci we własnym domu, ale idzie za nimi wszędzie, gdzie one zakładają swoje domy. Wszędzie tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie tworzą swoje rodziny, gdzie bywają przykute do łoża boleści, a nawet tam, gdzie schodzą na manowce, gdzie zapominają o Bogu, gdzie sumienia mają obciążone grzechem. Wszędzie tam. Tu, na Jasnej Górze Zwycięstwa i wszędzie, gdzie jesteś z nami, Matko, pod Twoją opieką, mimo słabości naszej małej wiary, mimo częstych zwątpień i zawahań, odzyskujemy siły, jasne spojrzenie i Bożą wrażliwość i czujemy się zdolni podejmować wyzwania, jakie stawia nam nasze zaszczytne powołanie bycia uczniami i misjonarzami Chrystusa. Twojej opiece polecamy Kościół pielgrzymujący. Polecamy Ojca Świętego Leona, biskupów, polski episkopat z przewodniczącym księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, naszego metropolitę księdza arcybiskupa Wacława Depo, prezbiterów i diakonów, osoby życia konsekrowanego, prosząc o nowe, liczne, święte powołania do służby Bożej. Modlimy się za nasz pauliński zakon, jasnogórską wspólnotę ojców i braci z ojcem przeorem Grzegorzem, kleryków, nowicjuszy, pracowników sanktuarium, wszystkie grupy duszpasterskie, rycerzy orderu jasnogórskiej Boga Rodzicy.
Zawierzamy Ci ojczyznę naszą, Pana Prezydenta i sprawujących władzę. Prosimy o pokój. Pamiętamy w modlitwie o ludziach szczególnej potrzeby, chorych, samotnych, bezdomnych, biednych, głodnych. Trwamy w modlitewnej jedności z księżmi biskupami i wiernymi diecezji świdnickiej, zwłaszcza z parafią świętej Katarzyny, dziewicy i męczennicy w Mysłakowie, przeżywającą dziś radość nawiedzenia Twego w kopii jasnogórskiej ikony. Duchowo łączymy się i modlimy za wszystkich radiosłuchaczy, rozgłośni katolickich, telewizów, telewizji Trwam i wszystkich Polaków rozproszonych po całym świecie. Wdzięczną modlitwą ogarniamy dobrodziejów jasnogórskiego sanktuarium, którzy cierpieniem, modlitwą i materialną ofiarą wspierają to święte miejsce. Zabierzamy nasze rodziny, przyjaciół, parafię. Oddajemy Cię pielgrzymów dnia dzisiejszego z Rogowa. Tak wiele rodzin, które przybyły, kończąc czas wakacyjny, aby umocnić się przed rozpoczęciem roku szkolnego. Powierzamy dzieci, młodzież, nauczycieli, wychowawców, katechetów, prosząc o pomyślność, o błogosławieństwo, o wszelkie potrzebne łaski na nowy rok szkolny. Powierzamy Ci obecnych z nami pielgrzymów z parafii świętego Stanisława Kostki w Gdańsku Oliwie z księdzem Mirosławem Parackim, również z Dzierażni w diecezji kieleckiej z księdzem Władysławem Kutusem, także parafian z Chorzowa Maciejkowic w diecezji katowickiej z księdzem Waldemarem Maciejewskim oraz pielgrzymów z Rudy Śląskiej, ubogie rodziny i bezdomni w diecezji katowickiej z księdzem Piotrem Węcelem, którzy podejmą modlitwę w apelu jasnogórskim czuwania. Oddajemy Ci wszystkie intencje, które spoczywają w naszych sercach, które zostały wpisane w księgę apelową, a także naszych drogich zmarłych. Rozważamy tajemnicę Twego pielgrzymowania z Jezusem, z Józefem do świątyni jerozolimskiej, odnalezienia tam Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich swych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polecaj, Twojemu Synowi nas polecaj.
1: Księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
2: Zanim za tydzień będziemy przeżywać na Jasnej Górze dziękczynienie za zbiory, to dzisiaj w wielu miejscach i gminach odbywały się dożynki dziękczynne. Dobrze, że z Eucharystią w centrum. Ale pragnę przywołać słowa, które wypowiedział Jan Paweł II w Zamościu 12 czerwca 1999 roku. Jeśli kochacie polską ziemię, odkrywając jej piękno i bogactwo i chcecie ją zachować dla przyszłych pokoleń, to niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

mojego narodu. Piszę list do pana, bo nie mam do kogo. Znaczki podrożały, ale nie narzekam. Zwracam się do pana, tak jak do człowieka. Proszę bardzo uprzejmie, jak najszybciej ze skutkiem wpisać do konstytucji mały domek z ogródkiem dla każdego. Od zaraz, jak najszybciej ze skutkiem w konstytucji każdemu mały domek z ogródkiem. Proszę bardzo uprzejmie, jak najszybciej ze skutkiem w konstytucji każdemu mały domek z ogródkiem. Jakoś sobie radzę, nawet z dziurą w bucie. Da się chodzić w deszczu, a czasem po błocie. Wiem, że coraz trudniej mnie też starość dusi. Żądam nie dla siebie, przecież chcę dla ludzi. Proszę bardzo uprzejmie, jak najszybciej ze skutkiem wpisać do konstytucji mały domek z ogródkiem dla każdego. Od zaraz, jak najszybciej ze skutkiem w konstytucji każdemu mały domek z ogródkiem. Proszę bardzo uprzejmie, jak najszybciej ze skutkiem w konstytucji każdemu mały domek z ogródkiem. Mówią, że za późno, może kiedyś w niebie. Ja o dzisiaj błagam, raz Boga, raz ciebie. Krzyczą na mnie, wrzeszczą, aż boję się cienia. Jak pan nie pomoże, to się żyć już nie da. Proszę bardzo uprzejmie, jak najszybciej ze skutkiem wpisać do konstytucji mały domek z ogródkiem dla każdego. Od zaraz, jak najszybciej ze skutkiem w konstytucji każdemu mały domek z ogródkiem. Proszę bardzo uprzejmie, jak najszybciej ze skutkiem w konstytucji każdemu mały domek z ogródkiem. Panie prezydencie mojego narodu, piszę list do pana, piszę list do pana.

Gwiazdy jak deszcze szyby tną, zielone łanie na polanie, u okien huczy serca bąk. Nie płacz kochana nad złowrogi, spod twoich rzęs zielony liść, ptaki i drzewa trysną drogi, po których dalej trzeba iść, trzeba iść. Liście opadły, wrócą liście.

niedźwiedzi pomruk zaczajony, niebieski jezior duch, jezior duch. Nie płacz kochana, śpi w cierpieniu, na dłoni mojej drżący ptak, rzekom i mnie, i wiosen cieniom.